bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym dzisiaj będzie w tej godzinie programu? Przede wszystkim opowiemy Wam o planowanym dużym remoncie stadionu miejskiego w Białymstoku. Wrócimy też do historii wywózek Polaków do Kazachstanu, które chce upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Białostockie Muzeum Pamięci Sybiru. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od naszego stadionu. Dzisiaj prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski poinformował o przygotowanym już dużym remoncie.
2: Na Horten Arenie mają przebiegać prace konserwacyjne związane właśnie ze słupami i przy tej okazji padały propozycje, aby zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu z uwagi na to, że ta obecna, jakby jeżeli chodzi o pomarańcz, prawda, i kolor biały, nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo i w tym roku, i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, od ulicy Ciołkowskiego i od ulicy Wiosennej. I właśnie chcemy zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest naszym zdaniem, bo żeśmy już ją tutaj oglądali, bardzo interesująca. I państwo i kibice sami to ocenią.
1: Mówi prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
3: Oczywiście odpowiadamy na potrzebę mieszkańców, kibiców, klubu. I faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja słupów, remont powłok malarskich. Wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. I myślę, że dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnej delikatności dla bryły stadionu. Jeśli chodzi, jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście w tym roku chcemy pomalować tu od strony Wiosenny i od strony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby rzeczywiście ten nasz stadion Horten Arena był jeszcze piękniejszy. Mamy najpiękniejszą drużynę, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
1: Wiceprezes Jagiellonii Andrzej Wilczyk.
4: Chcielibyśmy jako klub, jako społeczność kibice bardzo podziękować, że wsłuchano się w nasze głosy, żeby pomalować, przemalować te słupy. To jest dla nas ważna sprawa, więc bardzo serdecznie dziękujemy. I na czas remontu chciałbym poinformować, że Galeria Sław, która jest od ulicy Wiosennej i od ulicy Ciołkowskiego, zdejmiemy. Wróci już w nowej formie graficznej. Nie mogę czasowo określić, w jakim momencie, ale wróci, pojawi się inna. I tak się akurat złożyło, że żegnamy zawodnika znaczącego Pululu. To jest zawodnik, który zasłużył, aby się w tej Galerii Sław pojawić, więc w przyszłości będzie. Dziękuję za to, że to, co wydawało się nam kiedyś niemożliwe, jednak będzie zrealizowane, te kolory się zmienią, nie będzie pomarańczowego, który nie ma związku ani z miastem, ani tym bardziej z Jagiellonią, więc dziękuję serdecznie.
1: Projekt przebudowy stadionu przygotowali Bogusława i Daniel Hadukiewicz.
5: Przystępując do projektowania kolorystyki słupów stalowych na stadionie Horten Arena w Białymstoku, mieliśmy wyjątkowe zadanie. Zadanie to było wyrażone w tym, że mieliśmy na celu połączenie z jednej strony silnej tożsamości klubu Jagiellonia wyrażonej w jej barwach, z drugiej strony barwy miasta Białegostoku, a z trzeciej strony pracujemy nad zastaną architekturą, potężnym, dość monumentalnym obiektem. Chcieliśmy uniknąć dosłownego cytowania tych kolorów, o których wspomniałem, gdyż takie dosłowne zacytowanie kolorów mogłoby sprawiać, że obiekt byłby przytłaczający, zbyt jaskrawy, zbyt nachalny, może nawet cyrkowy, odpustowy. Dlatego Postanowiliśmy, że chcemy przede wszystkim zachować elegancję tego obiektu, a kolorystykę przedstawić w sposób właśnie jak najbardziej łagodny, nienachalny, ciekawy nawet. Dlatego stawiamy tutaj na dualizm architektoniczny. Stadion w Białymstoku jest obiektem, który w tkance miejskiej, w urbanistycznej tkance jest obiektem żywym i zasługuje na to, żeby prezentować się szlachetnie przez 365 dni w roku. Dualizm architektoniczny wyrażamy w ten sposób, że za dnia stawiamy na elegancję i lekkość w sposób nienachalny. Malujemy słupy pionowe w kolorach od koloru czerwonego, acz nie żywego, tylko zgaszonego czerwonego, przechodząc gradientem tonalnym do koloru jasnożółtego. Z kolei słupy skośne malujemy w kolorze białym, co nadaje lekkości, a zarazem jest również związane z identyfikacją wizualną miasta Białystok. Tym sposobem obiekt zyskuje na lekkości, a zarazem zyskuje nowoczesny, estetyczny charakter.
6: Nasza koncepcja zakłada również iluminację nocną. Stadion zaczyna żyć nocą, wtedy zaczyna bić tak naprawdę serce stadionu i zastosowanie oświetlenia wyjątkowego wydobywa głębiej i ognistą moc barwy klubu Jagiellonia. Jak widzimy na wizualizacji, gradient aż płonie, tworząc niesamowitą, acz nawet teatralną scenerię, widoczną z daleka, więc myślę, że kibice, zyskując taką oprawę, naprawdę w tym miejscu będą się czuć jak w swojej twierdzy, po prostu. Cieszymy się, że mogliśmy brać w tym udział. Właśnie chciałam pochwalić władze miasta, zarząd i też prezesów klubu, że są tak świadomymi architektonicznie osobami i uważam, że naprawdę jest to sukces, bo było to trudne zadanie i doszliśmy do wspaniałego finału. Mam nadzieję, że z powodzeniem.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
7: Prezes Andrzej Wilczek to przedstawiciel środowiska weteranów. Ma więc taką wyjątkową słabość do tego, co było w połowie lat 80., 40 lat temu. A więc ma słabość do tego, że kiedyś były pestki, napoje w woreczkach, kiełbasa perelowska, drewniane krzesełka. Co prawda jesteśmy obaj w podobnym wieku i też ja pamiętam, jak to wyglądało kiedyś, ale bardzo się cieszę, że udało się tutaj bez żadnych problemów porozumieć, żeby pójść właśnie też w stronę tych odbiorców, mieszkańców naszego miasta, którzy są młodsi, mają nowoczesne podejście i myślę, że ten projekt, o którym tutaj rozmawiamy, który został przedstawiony przez państwa projektantów, zaakceptowany przez pana prezydenta, właśnie jest też takim pokazaniem tego, że oprócz tego koncentrowania się na tym, co było kiedyś, idziemy do przodu.

0: wchodzimy w ten proces właśnie tego remontu. No sam remont słupów od 2005 roku, w zasadzie no 6-7 można tak powiedzieć, to jest koszt no duży, tak, bo to jest ponad 10 milionów złotych, ale mówimy o wszystkim, o całej tej wymianie tych powłok. Natomiast no mamy nadzieję, że same malowanie, no daliśmy do wyceny dla tego wykonawcy, który ma podpisany z nami kontrakt, że uda się jakby ten koszt w tym całym zadaniu inwestycyjnym zmieścić. No jak nie, no to pewnie coś tam trzeba będzie dołożyć, no ale dodaliśmy poszczególne teraz parametry też tych odcieni, farb. No także tak jak mówiłem, no duże przedsięwzięcie, ale idzie dobrze, dobry wykonawca, który od właśnie zeszłego roku już tutaj działa u nas na stadionie, tym bardziej, że ten stadion, no już tak jak Państwo wiecie, ma 12 lat, no i to są konieczne prace, które należało rozpocząć i należy wykonywać. Będą trwały jeszcze w przyszłym roku 82 słupy. Zostanie nam jeszcze pewnie na końcu około 22 słupów. No środki mamy zabezpieczone i realizujemy stopniowo, a tu się strzeliwujemy. Także to nie jest jakby koszt samego pomalowania. To jest tylko jeden z tych elementów. Wykorzystujemy ten czas, tak jak już powiedziałem na wstępie, jest to wsłuchiwanie się w głos klubu, w głos kibiców, z aprobatą tutaj władz miasta. Działamy po prostu. W przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg na oświetlenie płyty głównej modernizacji. To jest kluczowa rzecz dla nas. No musimy się dostosować do wymagań UEFA i no, ekstraklasy. Także to musimy w pierwszej kolejności zrobić na oświetlenie LED-owe. Też no, koszt ponad 2 miliony złotych. Od tego zaczynamy. No a kolejnym krokiem, mamy przychylność władz, ale też będziemy oczywiście szukać jakichś innych źródeł finansowania, będzie kwestia zrobienia iluminacji. Także krok po kroku.
1: Mówił prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o procesie małżonków oskarżonych o oszukanie znajomych, którzy zainwestowali w czasie pandemii w handel rękawiczkami ochronnymi i o śledztwie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w sprawie wielkiego przemytu papierosów z Białorusi. W magazynie będzie ponadto m.in. o walce z suszą w podlaskich rezerwatach oraz o szacowaniu strat i ustalaniu przyczyn po pożarze w Narwiańskim Parku Narodowym. Ponadto powiemy o szkoleniach z zasad używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego prowadzonych w białostockich szkołach i przedszkolach.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
3: Magda Tkaczyk, zapraszam. Czy było to oszustwo czy ryzyko biznesowe w czasie pandemii, rozstrzyga sąd apelacyjny w Białymstoku w procesie małżonków oskarżonych o oszukanie znajomych, którzy zainwestowali w handel rękawiczkami ochronnymi. W pierwszej instancji usłyszeli wyroki 2,5 oraz 1,5 roku więzienia. Chcą uniewinnienia albo kar w zawieszeniu. Wyrok pod koniec maja. A Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku prowadzi śledztwo w sprawie 580 tysięcy paczek papierosów z Białorusi. Miał je 43-latek z Łukowa na Lubelszczyźnie. Gdyby tytoń trafił na rynek, skarb państwa straciłby ponad 20 milionów złotych. Tymczasem siedliska bagienne w podlaskich rezerwatach przez suszę tracą wodę. Wojewódzki konserwator przyrody w Białymstoku przekonuje, że walka z tym nie wymaga dużych nakładów. W lesie zwierzynieckim wolontariusze, tak jak bobry, budują tamy, mówi Adam Bochtan.
4: Polega to na wykorzystywaniu materiałów, które mamy w zasięgu ręki do spowolniania spływu wody, czyli przede wszystkim fragmentujemy martwe drewno, wykorzystujemy ziemię, kamienie.
3: Podobne działania mają być w kolejnych rezerwatach. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn po pożarze w Narwieńskim Parku Narodowym w okolicach miejscowości Zbiszcze w powiecie białostockim w gminie Choroszcz. Spłonęło 14 hektarów traw i trzciny. Z ogniem walczyło 20 zastępów strażaków. Ich szybka reakcja pozwoliła ugasić płomienie. A gdy ktoś potrzebuje pomocy, też liczy się szybka reakcja, dlatego by przełamać strach przed użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, Straż Miejska uczy pracowników białostockich szkół i przedszkoli. Mundurowie odwiedzili już 25 placówek, a w szkoleniu wzięło udział około 600 osób. Białostocki i Lwowski Szpital Onkologiczny mogą obsługiwać tysiące nowych pacjentów. Wszystko dzięki współpracy obu placówek i unijnym funduszom z programu InterREG. Oba szpitale zainwestowały głównie w sprzęt. To bardzo ważne, mówi wiceszefowa Białostockiego Centrum Onkologii Dorota Kazberuk.
5: Czeka nas prawdziwe tsunami nowych rozpoznań chorób nowotworowych. Do roku 2040 nastąpi podwojenie w porównaniu do roku 2020 ilości nowych rozpoznań.
3: Do obu szpitali w ramach wspólnego projektu trafiło 3,5 miliona euro. Białystok dba też o seniorów, dołączył do sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym przy Światowej Organizacji Zdrowia. To daje nowe możliwości, wsparcie ekspertów oraz udział w światowych projektach. By w Podlaskiem żyło się lepiej, pracuje też zarząd województwa. Pomysłem mogłyby być dodatkowe środki na poprawę jakości usług publicznych czy rozwój przedsiębiorczości w nowej unijnej strategii o nazwie Prawo do Pozostania. Chodzi o to,

0: by wyjazd był wyborem, a nie koniecznością, tłumaczy marszałek województwa Łukasz Prokorym.
1: Ta strategia ma przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyludnianie się regionów, jak wyjazdy młodych mieszkańców, jak nierówne szanse rozwojowe regionów.
0: Konsultacje potrwają do początku czerwca na portalu konsultacyjnym Komisji Europejskiej. Samorządowcy apelują do mieszkańców Podlasia o udział, tak by głos najbardziej zainteresowanych był w Brukseli słyszalny. Równolegle z pomocą ekspertów województwo podlaskie przygotowuje listę własnych propozycji do unijnej strategii.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
4: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnię. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę. Ta zima to były ziemianki, często to były namioty. Zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chowamy. Chociaż nie ma żadnych krzyży, nie ma żadnych symboli, my wiemy, że tu znajdują się osoby, które po prostu zmarły w czasie transportu i leżą w zbiorowych grobach. Nikt oczywiście nie przeprowadził żadnej ekshumacji, bo nie można było tego zrobić, ale miejscowi wiedzą, że w tej części cmentarza się nie chowa. 1936 rok, Polacy trafiają do Kazachstanu, co jest też charakterystyczne, często ci, którzy będą deportowani w 1941 roku, ogromnemu zdziwieniu są kierowani do kołchozów i słyszą język polski. Słyszą język polski kresowy i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy, a są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach i pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce do nabożeństwa to był krzyż, było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą, ale wypowiadali słowa. Myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Ja na pewno tak robiłem. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o swoich członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. I dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach. Z jakimi problemami spotykają się tutaj? Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski. Może czasami warto się zastanowić, z kim rozmawiamy, że te osoby zachowały swoją polskość, ale w znacznie trudniejszych warunkach niż my tutaj w Polsce.
2: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum Sybiru?
4: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń i co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Witolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie, mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym, to jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa. To jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował pod górą.
2: U nas w Muzeum Sybiru co przygotowaliście?
4: Mamy szereg wydarzeń, przygotowujemy też i wystawę, ale myślę, że na pierwszym spotkaniu Dzień Matki zaprosimy sybiraczki, zawsze też zapraszamy córki, wnuczki, bo nasze sybiraczki przychodzą też ze swoimi rodzinami i spotkamy się i też przy tej okazji będziemy wspominali te wydarzenia sprzed 90 lat. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia Sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla Sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, dlatego że dla samych Sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
2: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę na odkrycie historii rodzin?
4: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta obór te statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do Outshore, do obozu w RPA, później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy, obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
2: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński. A tymczasem...
3: Aktywnie w Białymstoku.
2: Powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż 3 województwa. Ponad 350 kilometrów przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
5: Na naszych oczach powstaje markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki. Oprócz Amazonii i Kongo, to jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku 351 km tego szlaku. Wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną, dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych, i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii Polskiej Organizacji Turystycznej platynowym poziomie. I takiego platynowego produktu turystycznego, zrównoważonego, markowego, wszystkim nam bardzo serdecznie życzę.
2: Liderem projektu jest województwo podlaskie, a partnerami regionalnymi mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
6: To właśnie te dwie rzeki Pisanarew, dwie piękne rzeki, jeszcze dzikie, których jeszcze nie było za dużo ingerencji człowieka, będą osią naszego produktu turystycznego, który połączy trzy wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym i przyrodniczym. W takim wspaniałym dziele województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli Spiszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty, i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, i rozwoju gospodarczego. Gałęź gospodarcza jako turystyka jest ogromną, ogromną gałęzią dla naszego województwa. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce przyjeżdżają do nas turyści, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny. Mam nadzieję, że połączenie tych trzech województw będzie skutkowało wspaniałym projektem, wspaniałym produktem turystycznym, dzięki któremu przez wiele, wiele lat będziecie państwo słyszeli o nazwie Pisanarew Narew i będziecie Państwo słyszeli o naszych województwach i usłyszycie o tym, jak dużo turystów przyjeżdża do naszego regionu.
2: To była pełna optymizmu Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. I to tyle w tej godzinie programu. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: W województwie podlaskim dzięki unijnym dotacjom powstaną kolejne magazyny energii i instalacje związane z odnawialnymi źródłami. Te inwestycje mają wspomóc działania na rzecz ochrony środowiska, ale też obniżyć rachunki za energię elektryczną. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 5 300 000 zł, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
1: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a można przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisanych wniosków, otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
2: Prawie 3 miliony złotych otrzymał Szpital Wojewódzki w Łomży, między innymi na magazyn energii, mówi dyrektor placówki Dariusz Domasiewicz.
7: To druga inwestycja w OZE, szpital wojewódzki. Jest to szpital nowoczesny i wszelkie takie właśnie nowinki, jak właśnie OZE już u nas są obecne, korzystamy z tego, wynikają z tego bardzo duże oszczędności. Ta najnowsza inwestycja pozwoli nam uzyskać prawie 1 kW energii produkowanej z paneli fotowoltaicznych, ale taką nowością dla nas będą też magazyny energii, także nie będziemy jakby tracić tego, co wyprodukujemy latem, tylko będziemy mogli to zmagazynować i wykorzystać. Także bardzo dziękujemy za ten projekt, że on się wydarzył i myślę, że szybko inwestycje zrealizujemy i nasi tak naprawdę pacjenci, mieszkańcy będą mogli korzystać z taniej energii, praktycznie darmowej, a my te pieniądze będziemy oczywiście przeznaczać na leczenie i ochronę zdrowia naszych pacjentów.
2: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
8: My jako Samorząd Województwa Podlaskiego inwestujemy w odnawialne źródła energii, pokazują to nasze fundusze europejskie i też mnóstwo wniosków, które wpływa do Urzędu Marszałkowskiego właśnie po to, żeby w ten obszar nowoczesnych technologii zasilania i źródeł energii wejść. Ja bardzo się cieszę, że przed chwilą byliśmy w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, otwieraliśmy nowy oddział gastroenterologii, a za chwilę Szpital Wojewódzki w Łomży, prawie 3-milionowa dotacja na odnawialne źródło energii dla Szpitala Wojewódzkiego w moim mieście. To duże wydarzenie, bo nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, nie tylko Fundusz Medyczny, ale aktywność dyrekcji i całego szpitala po to, aby aplikować fundusze europejskie dla Podlaskiego, które są dostępne w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. To mnie bardzo cieszy, a szpitalowi i wszystkim beneficjentom, z którymi podpisujemy umowy, bardzo serdecznie gratuluję.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach dostało prawie 1 800 000 zł dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznej, mówi prezes zarządu Jakub Jackowski.
9: Podwójna korzyść. Po pierwsze, transformacja energetyczna, czyli dywersyfikacja źródeł energii. My jako przedsiębiorstwo energetyki cieplnej już produkujemy energię elektryczną w skojarzeniu, natomiast fotowoltaika, akurat to będzie przeznaczone na fotowoltaikę 0,5 MW, pozwoli nam zdywersyfikować produkcję ciepła, ale i również zbilansować potrzeby elektryczne. Dodatkowo jest to też duża korzyść dla naszych odbiorców, ponieważ ta inwestycja nie wpłynie na zwiększenie cen ciepła i prądu dla mieszkańców Moniek.
2: Białostocka firma Karst otrzymała 141 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną i magazyn energii, mówi przedstawicielka zarządu firmy Agata Kraszewska.
10: Firma Karst jest firmą, która jest od bardzo dawna, od ponad 20 lat na rynku. Jesteśmy firmą, która zajmuje się produkcją kanałów wentylacyjnych oraz ogólnie zakładaniem instalacji wentylacyjnych i sanitarnych.
2: A gmina Bargów Kościelne otrzymała prawie 300 tysięcy złotych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w oczyszczalni ścieków i hydroforni, mówi wójt Radosław Wawiórko.
11: Gmina Bargów Kościelne wykona instalację fotowoltaiczną na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Tajno Stare i na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym. Będą też magazyny energii elektrycznej, system zarządzania energią, Ma to przyczynić się do powstania oszczędności w tych obiektach.
2: Mówił wójt gminy Bargłów Kościelny Radosław Wawiórko.
3: Ważne w Białymstoku.
2: Podlaska żywność może stać się hitem eksportowym. Naukowcy mają wesprzeć lokalnych producentów w tworzeniu tak zwanej żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która ma udowodnione naukowo działanie prozdrowotne. W Pałacu Branickich podpisano porozumienie o współpracy w tej kwestii między samorządem województwa a Uniwersytetem Medycznym, mówi rektor tej uczelni profesor Marcin Moniuszko.
12: Chcielibyśmy, żeby żywność z województwa podlaskiego była najlepiej przebadaną żywnością, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Przebadaną zarówno pod względem składu swoich komponentów, które tworzą poszczególne produkty żywnościowe, ale również by była przebadana, co jest zupełną rzadkością na rynku, także pod względem efektów wywoływanych wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe. Tym zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm, bo praktycznie pozostaje to poza obszarem zainteresowania większości europejskich czy też światowych producentów. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego. Coś, co najczęściej pozostaje w sferze różnego rodzaju postulatów, życzeń czy czysto działań marketingowych, może zostać przeniesione na pole działań badawczych. Jesteśmy do tego przygotowani i służymy tutaj województwu podlaskiemu, rolnikom, przetwórcom, producentom właśnie naszą wiedzą, naszą pomocą. Po to, by przynajmniej część, naprawdę część, bo to nie chodzi przecież o jakieś masowe przekierowanie swojej żywności. Absolutnie nie, to jest niemożliwe i byłoby w żaden sposób nieuzasadnione. Ale by przynajmniej część swojej produkcji mogła przekierować również na ten rynek zdrowotny, a ten rynek medyczny. Głęboko wierzymy, że tak znakomici producenci i przetwórcy, jakich ma województwo podlaskie, z których jesteśmy naprawdę dumni, mogą przynajmniej z częścią swojej produkcji zawojować nie tylko jak dotychczas z sukcesem rynki spożywcze, ale także rynki medyczne. I tego im gorąco i szczerze życzymy, a jesteśmy też od tego, by w spełnianiu takich marzeń po prostu im jak najbardziej pomóc. To, co lokalne, może być też innowacyjne. To nie są sprzeczne cechy. To są cechy, które jestem przekonany, że możemy połączyć. Lokalność z innowacyjnością. Podlaskie może i ma szansę stać się liderem innowacyjności w bardzo wielu obszarach. Ten obszar związany z produkcją, przetwórstwem żywności, z badaniem efektów prozdrowotnych i składu może być jednym z takich naprawdę bardzo atrakcyjnych obszarów, gdzie nauka z produkcją, z przemysłem, z gospodarką mogą zawrzeć niezwykle, niezwykle doskonale funkcjonujące małżeństwo. I jesteśmy do tego gotowi. Traktujemy to jako część naszej misji. My oczywiście mamy swoje bardzo ważne misje jako Uniwersytet Medyczny i kluczowe związane z leczeniem pacjentów w naszych jednostkach klinicznych, z nauczaniem przede wszystkim przyszłych kadr medycznych, ale kolejną naszą ważną misją jest wychodzenie do społeczności. Wychodzimy na bardzo wiele różnych sposobów, mogą Państwo o tym przekonać, jest podczas bardzo wielu naszych różnych aktywności, ale ta, o której mówimy, jest niezwykle istotnie związana z tym, czym jest województwo podlaskie? Jaką ma charakterystykę? Czym się odróżnia od innych miejsc w naszym kraju i w tej części Europy? Olbrzymim atutem poza wspaniałą przyrodą, kulturą są ludzie, którzy potrafią produkować wspaniałą żywność. Potrafią przetwarzać w sposób doskonały tę żywność. A my chcemy pomóc, by ta żywność zyskała także miano żywności, co do której efektów zdrowotnych będziemy mieli nie tylko przypuszczenia czy życzenia, ale po prostu pewność. I bardzo chcemy w tym pomóc. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy i wierzę, że będzie ona też zaczynem do pogłębiania tej współpracy na kolejnych również polach.
2: Kluczowym filarem inicjatywy jest Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, które ma w swojej bazie ponad 400 różnych pozycji, mówi Bogdan Dejuk, członek zarządu województwa podlaskiego.
13: To nasze dziedzictwo kulinarne jest naturalnym elementem dziedzictwa naszego regionu. Tego, czym szczycimy się w skali kraju, ale i Europy. Mówimy o naszym środowisku, mówimy o dziedzictwie kulturowym, mówimy o atrakcjach turystycznych, ale nigdy nie zapominamy dziedzictwa kulinarnego. Centrum Produktu skupia ponad 300 już producentów lokalnych. Nie ma prawie że tygodnia, aby kolejny producent, patrząc na zaangażowanie, działalność i wsparcie ze strony samorządu województwa podlaskiego, ich działalności, nie chciał przystąpić do naszego Podlaskiego Centrum Produktu. A to jest prawie 400 samych produktów. To jest także to wsparcie Uniwersytetu Medycznego, to jest wsparcie również naszego programu certyfikacji produktów, ponieważ od początku działania, od 2 lat, zawsze wspominaliśmy podczas spotkań z producentami. To nie jest tylko sam akt włączenia producenta do Podlaskiego Centrum, ale także dbając właśnie o sam produkt, o recepturę, nieraz przekazywano z pokolenia na pokolenie od dziesięcioleci, ale także jest konieczność utrzymania właściwego poziomu i jakości produkowanych, wytwarzanych w oparciu o te receptury produktów. Dlatego ważne jest i to dodatkowe wsparcie ze strony Uniwersytetu, badanie naszych produktów, to od razu do potęgi wręcz podnosi wartość naszych produktów, naszych producentów.
2: Produkty z podlaskich gospodarstw mają uzyskać medyczne certyfikaty po przebadaniu przez naukowców, mówi profesor Katarzyna Socha, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
14: Żywność funkcjonalna rzeczywiście jest jednym z takich priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I dzisiaj formalnie podpisujemy porozumienie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, ale chciałam podkreślić, że my tak naprawdę współpracujemy z Państwem już od lat, tak? Bo wśród tych kilkuset produktów, tak, znajdują się m.in. naturalne miody pszczele, znajdują się inne surowce pszczele. Przecież my tymi badaniami zajmujemy się od lat, też uczestniczyliśmy w organizacji podlaskich biesiad miodowych, tak, ale też przecież w tej bazie produktów znajdują się różnego rodzaju ekologiczne warzywa, owoce, kiszonki wartościowe, które korzystnie wpływają na naszą odporność, na stan naszych jelit, przyprawy, różne rośliny przyprawowe, właśnie też o działaniu jak najbardziej prozdrowotnym, najbardziej leczniczym, tak, też sery z różnego rodzaju dodatkami, które mogą stanowić właśnie o tych walorach prozdrowotnych, tylko po prostu trzeba to wszystko jeszcze przebadać, tak, i tutaj my jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy ogromne możliwości badawcze, zarówno pod względem badania jakości tych produktów, ale też możemy przebadać tą żywność na modelach przedklinicznych, ale też już w standardzie badania klinicznego na pacjentach z poszczególnymi schorzeniami, tak? I takie właśnie projekty realizujemy. Sama żywność funkcjonalna nie ma oddzielnych przepisów prawnych, tak? Ona podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia i zawiera tak zwane składniki bioaktywne, które w określonej ilości muszą się w tym produkcie znajdować, żeby producent mógł zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne. Tak? I takie oświadczenia są zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale one są dla pojedynczych składników, tak? A tak naprawdę nie ma badań co do całych produktów. Tak? I my tutaj właśnie współpracując z Państwem proponujemy właśnie tego rodzaju wspólne projekty, gdzie my już kompleksowo całe produkty, tak, będziemy mogli przebadać na tych właśnie poszczególnych modelach i potwierdzić właśnie ten efekt prozdrowotny. A wiadomo, że świadomość konsumentów wzrasta. Też wzrasta też ilość chorób dietozależnych, więc taka potrzeba niewątpliwie jest. Rynek żywności funkcjonalnej naprawdę w globalnym rynku przetwórstwa spożywczego bardzo się rozwija. Także tutaj my też chcemy wyjść naprzeciw. Tak, też wiedza o składnikach bioaktywnych, dostępność tych składników bioaktywnych. I teraz wiadomo, że mamy różnego rodzaju chociażby owoce egzotyczne, które możemy sprowadzić tak naprawdę z całego świata. Ale żeby one trafiły do nas w odpowiedniej formie, żeby miały ten atrakcyjny wygląd, to muszą być traktowane różnymi środkami, tak? A tutaj mamy możliwość skorzystania z tych produktów lokalnych, często właśnie z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, który nam będzie gwarantować, że nie będzie tych pozostałości pestycydów.
2: Uniwersytet Medyczny realizuje już w tym obszarze projekt INFIRE za grant w wysokości ponad 8,5 miliona złotych. W jego ramach powstały innowacyjne zupy, koktajle i przekąski, które właśnie przechodzą badania kliniczne. Całość wpisuje się w strategię Doliny Rolniczej 4.0, czyli ekosystem innowacji o wartości 45 milionów złotych.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
15: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnują sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim, poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawiały się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy bibliografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym też, polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna. Ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień ze swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami, jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadałam o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
2: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jakbyś podsumowała to, co się wydarzyło?
15: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy na początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności. Więc te 2 lata były takie bardzo mocno testowe. A z drugiej strony...
2: Miałaś ten luksus. Luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw. Bo często trafiamy w jakieś miejsce no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
15: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus. Z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony no, jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju, więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń, jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. Czterokrotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku, i poza Białymstokiem, potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno się cieszymy. A poza tym, jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas ta pozytywna perspektywa. Chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania i w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają ze sobą background bycia całe życie aktorem. Trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego białoruscy aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to, co znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która ich dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżeńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Premaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku, oni w skondensowanej, godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w biegu roku zrealizowaliśmy premierę teatralną skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Troc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego. Zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi, z aktorami. I myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie. Pracujemy ze szkołami, to jest dla nas bardzo ważne. Czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, nie chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki rękodzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku. Tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
2: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
3: Sportowy Białystok.
2: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
16: tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych i właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na rynku Kościuszki. To już jest 8 edycja tej imprezy. Odbywa się na rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko z trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata, w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Ekiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów, 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Ekiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska 6-osobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta 4-osobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 4-osobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Triseries, to są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez, to już będzie 25. edycja świąteczny, nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
2: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
16: Do Białostockiej Ligi Sportu można. Zapisy trwają cyklicznie. Jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
2: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
16: Tak jest. Na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba. Tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
2: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym, to przesadzam, ale...
16: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej. To jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
2: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
16: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
2: I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dzięki.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Ruszyły konsultacje w sprawie planu ogólnego Białegostoku. Będziemy Was dzisiaj zachęcać, abyście sprawdzili, co powstanie w Waszej okolicy. W programie powiemy też m.in. o dotacjach na wsparcie osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi oraz o nowym programie inwestycji pod hasłem Bezpieczny Augustów. Ponadto będzie o możliwościach, jakie będą miały małe i średnie firmy w ramach ekosystemu innowacji Dolina Rolnicza 4.0. Zajrzymy też do Białostocki. Jadłodzielni.
2: Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, czy będzie też, mam jakąś dostawę.
1: Co ponadto dzisiaj w programie, znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar i wybitną artystkę, która wprowadzi do imprezy. O tym wkrótce. A tymczasem Albania, Uzbekistan, Niemcy i Hiszpania to kierunki, w które ruszą przedstawiciele podlaskich gmin, by zdobywać doświadczenia, budować partnerstwa i otwierać drzwi do nowych możliwości. To będzie nasz kolejny dzisiejszy temat. Powiemy też o wtorkowej sesji Sejmiku Wojewódzkiego. Dzisiaj przypomnimy też, że można zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości oraz zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od sesji Sejmiku Wojewódzkiego, do której przygotowują się radni. O czym będą debatowali, mówi przewodniczący Cezary Cieślukowski.
3: W najbliższy wtorek będziemy mieli kolejną sesję Sejmiku, bardzo bogatą w wydarzenia i w projekty uchwał, które będziemy rozpatrywać. Myślę, że warto na początek powiedzieć o tym, że jak zawsze będziemy zmieniać budżet województwa. Jest wiele tytułów, na które chcemy skierować nowe wydatki. Między innymi dotyczy to oczywiście dróg wojewódzkich, obwodnica Kolna, to łącznie tam ponad 6 milionów złotych. Chcemy dodatkowo skierować również na projekty, nowe projekty związane z budową tras i ścieżek rowerowych. Zarząd proponuje przeznaczenie kolejnych 5 milionów na wsparcie inicjatyw związanych z upowszechnianiem sportu w województwie, na dotacje dla klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Również zwiększone zostaną wydatki w dziale kultura. Tutaj wydatki te będą dedykowane naszym jednostkom, które mają ambitne plany związane zarówno z inwestycjami, jak i organizacją wydarzeń. Na tej sesji Sejmik zajmie się również przyjęciem uchwał, które dotyczą wsparcia inwestycji w zakresie ochrony zabytków. Łącznie planujemy przeznaczyć na ochronę zabytków ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. Z 89 złożonych wniosków Sejmik wskazuje 59 zadań, które uzyskają wsparcie. Równie ważnym celem działalności samorządu województwa jest wspieranie rozwoju i życia na obszarach wiejskich i tutaj będziemy rozstrzygać o przyznaniu dotacji w ramach programu Kreatywna Wieś. Są to dotacje m.in. na świetlice, na remizy, na place zabaw, na tereny rekreacyjne. Takie wsparcie otrzyma 66 samorządów. Ze spraw innych, również niezwykle ważnych, będziemy aktualizować harmonogram strategii rozwoju województwa podlaskiego. Założenia są takie, żeby do końca roku został opracowany i przyjęty przez zarząd projekt strategii, a rok 2027 poświęcimy na konsultacje społeczne, na zbieranie uwag z bardzo różnych środowisk, które są zainteresowane rozwojem województwa, tak żeby do końca 2027 roku przyjąć tą strategię uchwałą Sejmiku. Sejmik będzie rozpatrywał również stanowiska. Jedno stanowisko dotyczy problemu migracji w województwie podlaskim. Drugie stanowisko będzie dotyczyło poparcia dla przyjęcia ustawy w sprawie przedłużenia możliwości zatrudniania lekarzy cudzoziemców w placówkach ochrony zdrowia województwa podlaskiego. Także są to takie najważniejsze tematy, które chcemy poruszyć na tej sesji, a jak wiemy, zawsze sesje są dynamiczne, więc czego do końca możemy się spodziewać, tego nie wiem, dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia obrad sesji i na naszej sali, i oczywiście w mediach.
1: Wtorkową sesję Sejmiku Wojewódzkiego zapowiedział jego przewodniczący Cezary Cieślukowski.
0: Ważne w Białymstoku.
1: Wszyscy możemy mieć wpływ na politykę Unii Europejskiej. Przygotowywana jest właśnie strategia, która ma wyrównać szanse rozwoju między regionami i zapobiegać wyludnianiu się takich miejsc, jak właśnie województwo podlaskie. Chodzi o to, aby dać wszystkim prawo do pozostania. Do 5 czerwca potrwają konsultacje społeczne, w których może wziąć udział każdy, wskazując czynniki utrudniające mu życie. Marszałek Łukasz Prokoryn podkreśla, że nowa strategia dotyczy realnych problemów, z którymi mierzy się także województwo podlaskie.
4: Prawo do pozostania to jest prawo każdego obywatela Unii Europejskiej do życia, miejscu, które nazywamy domem. Prawo do tego, że możemy w tym miejscu żyć, mieszkać, a wyjazd z tego miejsca ma być naszym wolnym wyborem, niezwiązanym z brakiem pracy, z brakiem możliwości rozwoju, czy z trudnym dostępem do usług publicznych, czy zdrowotnych. Ta strategia ma przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyludnianie się regionów, jak wyjazdy młodych mieszkańców, jak nierówne szanse rozwojowe regionów Unii Europejskiej. Środkiem jej realizacji mają być środki finansowe na takie działania, jakby chociażby wzmacnianie możliwości pracowniczych, rozwój przedsiębiorców, rozwój edukacji, zwiększanie dostępności do usług publicznych, do usług zdrowotnych, a także te usługi związane z dostępem do internetu czy cyberbezpieczeństwem. Komisja Europejska rozpoczęła teraz konsultacje, które będą trwały do 5 czerwca. My jako województwo do tych konsultacji przedstawimy nasze stanowisko, ale chcemy zachęcić wszystkich naszych mieszkańców, gminy, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie wyższe, szkoły, przedsiębiorców, abyśmy wzięli udział w tych konsultacjach, aby ta strategia, która ma być przyjęta do końca bieżącego roku, odzwierciedlała wszystkie nasze problemy.
1: Mówi dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Urzędu Marszałkowskiego Karolina Perkowska.
5: Konsultacje rozpoczęły się, to też trzeba zaznaczyć, one nie są długie. Rozpoczęły się 6 maja właśnie wtedy, kiedy była konferencja inaugurująca w Brukseli. Potrwają do 5 czerwca i to jest ten czas do północy, kiedy może każdy obywatel Unii Europejskiej, ale tutaj namawiamy mieszkańców województwa podlaskiego, każdego mieszkańca, każdą instytucję publiczną, prywatną, wszystkim, którym leży na sercu dobro naszego województwa, żeby złożyły taką swoją opinię.
1: A zachęcała do wzięcia udziału w konsultacjach dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Urzędu Marszałkowskiego Karolina Perkowska. I przypominam, swój głos w sprawie można oddać do 5 czerwca.
0: Ważne w Białymstoku.
1: Podlaskie stawia na innowacje i rozwój nowoczesnych technologii. Małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o granty na wdrażanie na rynek nowych produktów lub usług w ramach projektu For Podlaskie Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0. Przedsięwzięcie łączy biznes, naukę i nowe technologie, by wspólnie rozwijać potencjał regionu w branżach rolno-spożywczej, zdrowotnej i technologicznej. Dolina Rolnicza daje szerokie możliwości partnerstwa, szkolenia, wyjazdy studyjne, ale również granty. Maksymalna kwota grantu na jeden projekt to 800 tysięcy złotych, a maksymalne dofinansowanie to 85% kosztów przedsięwzięcia. Nabór wniosków zacznie się 24 czerwca. Eksperci ocenią opłacalność, komercjalizację efektów, innowacyjność i potencjał eksportowy. Już dzisiaj zainteresowani przedsiębiorcy mogą zapoznać się z warunkami i dokumentacją konkursową na stronie www.4podlaskie.pl. W pierwszej rundzie do rozdysponowania jest blisko 7 milionów złotych.
0: Zdrowy Białystok.
1: 6 organizacji i samorządów z województwa podlaskiego otrzyma blisko 500 000 złotych na wsparcie osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi oraz na wsparcie ich rodzin. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel w całym kraju 3 miliony złotych. Do podlaskiego trafi ponad 470 tysięcy.

0: zaburzeniami psychicznymi w pokonaniu trudnych sytuacji życiowych. Chodzi też o uświadamianie im ich własnych możliwości oraz praw, a także wzmocnienie ich pewności siebie czy pozycji w społeczeństwie.
1: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
0: Bezpieczny Augustów. Pod takim hasłem władze miasta zaprezentowały program inwestycji i działań mających zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Na ten cel ma trafić 60 milionów złotych, pierwotnie przeznaczonych na budowę kładki nad Nettą. Z powodu przedłużających się procedur i braku zgody konserwatora zabytków na realizację inwestycji w obecnym kształcie, władze miasta przygotowały nowy program inwestycji strategicznych o charakterze dual use, czyli podwójnego zastosowania, służących zarówno mieszkańcom, jak i bezpieczeństwu miasta. Wśród nowych propozycji jest m.in. budowa centrum przesiadkowego i dworca autobusowego przy ulicy Mazurskiej. Obiekt będzie służył dodatkowo jako magazyn i schron. Centrum logistyczno-ewakuacyjne powstanie także przy ulicy Tytoniowej. Do tego miasto chce przebudować molo i wzmocnić ratownictwo wodne, wyposażając służby w profesjonalny sprzęt w postaci samochodów terenowych czy łodzi. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zatrzymaniu 3 osób podejrzanych o działania szpiegowskie na rzecz Rosji, o przeniesieniu Festiwalu Muzyki Elektronicznej Up to Date z zabytkowego parku Lubomirskich na Horten Arenę w Białymstoku, o tym, kiedy będziemy mogli szczepić się przeciwko boleriozie. W magazynie będzie ponadto m.in. o zgłoszeniu patentowym naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Chodzi o produkty prozdrowotne dla osób z insulinoodpornością i zaburzeniami metabolicznymi. Powiemy także o ruchu wahadłowym, który wprowadzono na drodze krajowej numer 65 w Fastach koło Białegostoku.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na początek akcja funkcjonariuszy ABW w Podlaskiem zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Rosji. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Rozpoznawali m.in. rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium. Decyzją białostockiego sądu na 3 miesiące trafią do aresztu. A decyzją organizatorów Festiwal Muzyki Elektronicznej Up to Date zamiast w zabytkowym parku Lubomirskich odbędzie się na Horten Arenie w Białymstoku. Jędrzej Ditek-Dądziło powiedział, że to po rozmowach z przyrodnikami i mieszkańcami.
3: Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
2: Czyli wielką imprezą techno na skraju rezerwatu przyrody. W przypadku białostockiego festiwalu kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy. Będzie szczepionka przeciwko wywoływanej przez kleszcze boreliozie. Ma być dostępna w ciągu roku. Jak mówi profesor Janna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w badaniach nad preparatem brali udział również polscy naukowcy.
4: Zamknięto już wyniki. Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu. Już Amerykanie zakończyli fazę badań klinicznych i teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji przez EMA.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Ta szczepionka jest dostępna. Dostępne mogą też być produkty prozdrowotne dla osób z insulinoopornością i zaburzeniami metabolicznymi. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stworzyli 3 receptury na bazie roślin. Koktajl, zupę i przekąskę. Uczelnia złożyła zgłoszenie patentowe. Będzie szukać firmy zainteresowanej produkcją. Tymczasem 665 tysięcy złotych od samorządu województwa podlaskiego dostało kilkanaście różnych organizacji na działalność na rzecz zdrowia. Wśród beneficjentów jest m.in. Klub Amazonki w Białymstoku, który otrzymał 50 tysięcy złotych. Za te pieniądze będą m.in. prelekcje dietetyczne w podlaskich miastach. Dodatkowo 65 osób skorzysta z rehabilitacji. Ci, którzy podróżują krajową 65, muszą przygotować się na spore zmiany. W Fastach koło Białegostoku wprowadzono ruch wahadłowy. Prace są związane z budową S19 Krynice Dobrzyniewo-Białystok-Zachód. Tak będzie przez 2 miesiące. Wystawa lnianych tkanin, gra terenowa, warsztaty różnych technik tkackich, piknik złożą się na tegoroczną edycję projektu promującego tkactwo Podlaskie Sploty. Główna część imprezy odbędzie się 6 i 7 czerwca w Białymstoku. Projekt realizuje Podlaski Instytut Kultury, który od lat chroni i promuje zanikające tkactwo tradycyjne. Pracownicy ośrodka podkreślają, że jest ono unikatowe. Podlaskie Sploty odbędą się już po raz 7. Na koniec coś dla tych, którzy chcieliby spojrzeć na Białystok z innej perspektywy. Centrum imienia Zamenhofa przygotowało miejską grę terenową prowadzącą szlakiem białostockich pomników, rzeźb i figur. Grę można przejść jednorazowo albo etapami. Jest dla małych i dużych. By zagrać, trzeba z Centrum Zamenhofa odebrać książeczkę i mapę.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała

0: i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku. Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką Jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Zazwyczaj też jakby Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą. Mieszkańcy jak najbardziej przynoszą tą żywność, dzielą się.
0: Kiedy jest największy ruch?
2: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują. Zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach, tak, czy ktoś się czymś podzielił.
0: Działacie już tutaj od 2018 roku, no to można powiedzieć, że szmat czasu. Jak się to wszystko rozwijało?
2: Mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi, albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność jakby za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać. Warto też wziąć pod uwagę, że jest to miejsce ogólnodostępne dla każdego i każdy może przyjść i podzielić się tą żywnością.
0: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
2: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje, ale też właśnie też zależy, kto po co przychodzi, czym się chce poczęstować.
0: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
2: Osób przychodzących nie brakuje z pewnością. Jak będziemy tutaj jeszcze stały pewnie przez jakiś czas, no to jeszcze wiele innych osób przyjdzie albo będą te same osoby patrzyły, czy tak, czy coś tutaj jest do wzięcia.
0: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
2: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz w tygodniu coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia, więc to są dość spore ilości tej żywności, z której można korzystać.
0: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
3: Tak.
0: Jeszcze skromniej dzisiaj w poniedziałek.
3: No dzisiaj tak, skromniej. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
0: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
3: Tak, tak, tak.
0: Kto tu pasztecik? Proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
3: Jakby tak.
0: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
3: Popatrzmy.
0: Miłego nawzajem.
2: Tak naprawdę Jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością i tak naprawdę ktoś, nawet to jeśli tą żywność ma i zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do Jadłodzielni dzielić się tym, co masz i na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać, tak? To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje, a czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne, ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
0: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
2: Do Jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy się poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej można tą żywnością się dzielić z innymi.
4: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
3: No to przyniosłem.
4: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
3: No chyba tak.
4: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
3: Ja bym jak to jest.
4: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
2: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się dzielić, znaczy częstować, więc też może być trochę krępujące.
4: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
3: Tak.
4: I co, przydaje się?
3: Tak.
4: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
2: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest z restauracji i z różnymi certyfikacjami.
4: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
2: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
4: Dwie idee temu przyświecają. Z jednej strony nie marnujmy, z drugiej się podzielmy. Nawet trudno powiedzieć, która jest ważniejsza.
2: Myślę, że obie są ważne, tak wiemy, jak bardzo dużo tej żywności na świecie się marnuje. Statystyki pokażą, że około 5 milionów ton żywności, no to patrząc też nas taki zdrowy rozsądek, że tej żywności tyle marnujemy, że każda osoba, która tak naprawdę by potrzebowała tej żywności, mogłaby się nią posilić i dlatego między innymi powstają w różnych częściach Polski. W Białymstoku mamy aktualnie dwie jadłodzielni do tego, aby gdzieś tą żywnością się dzielić. No mam nadzieję, że będą powstawały też inne, żeby nie trzeba było jechać z jednego końca na drugi koniec miasta, bo to wiadomo, może być troszkę uciążliwe, ale na chwilę obecną mamy tak, jak mamy. No ważne, żeby też mieć w głowie, aby tej żywności nie marnować, tak kupować może trochę mniej i przede wszystkim nie wyrzucać do kosza. A jak mamy na przykład sąsiadów potrzebujących, no to jak najbardziej uważam, że też podobna idea i tak dzielenie się żywnością, no żeby po prostu się nie marnowało.
4: Tyle ludzi głoduje na świecie. Ja myślę, że to, co robicie, to taki drobny krok w kierunku tego, o czym mówimy, że w zasadzie nikt nie musiałby być głodny. Tyle mamy jedzenia, tylko kwestia dystrybucji.
2: Oczywiście, że tak. To kwestia tego, żeby się tylko też mieć z tyłu głowy. Jeśli nawet mam zakupione więcej, no to żeby się z kimś drugim podzielić.
4: Dzień dobry. Czy często pan korzysta tutaj z tej jadłodzielni?
3: Czasami.
4: Można coś dobrego znaleźć?
3: Można.
4: Dzisiaj coś dobrego pan ma?
3: Pekier. Nie da się.
4: Na śniadanko?
3: A.
4: Coś jeszcze będzie później.
3: Zobaczymy.
2: Duży ruch jest. Zawsze ktoś przychodzi, ktoś wychodzi, więc drzwi tak naprawdę przez te 8 godzin się nie zamykają. Przez tyle lat funkcjonowania jestem od samego początku. Wiele widziałam tutaj sytuacji i wiele historii też słyszałam. I najsmutniejsze są sytuacje, gdy ludzie opowiadają, że na przykład ostatnie pieniążki wydają na utrzymanie mieszkania, wykup leków, no a później ostatnim elementem jest gdzie zakupowanie tej żywności i że żyjemy w XXI wieku i jednak są osoby, które cierpią głód, a gdzie wydaje się to mało prawdopodobne, ale są takie osoby, ale też są i ciekawe historie, takie radosne, gdzie rodziny, zwłaszcza z małymi dziećmi, przychodzą i jak rodzice edukują swoje dzieci, że należy się żywnością dzielić z innymi potrzebującymi. To mamy też seniorów, którzy robią taki gest dobra względem osób potrzebujących i były panie, które specjalnie gotowały i przynosiły przez siebie przygotowane obiady. obiady czy zupy kolegi, czasami o godzinie 8, czy teraz na przykład poniedziałki otwieramy o 10 i jak są kolejki, zanim otworzymy, jeszcze to na tych początkach tak było, teraz trochę już się zmieniło, osoby po prostu oczekiwały na tą żywność, więc to było takie dość zaskakujące. Teraz całe szczęście jest też może wiele więcej punktów różnych, w których można tą żywność otrzymać, więc to się troszkę może wypośrodkowało.
4: Jeśli ktoś w Białymstoku czuje się głodny, gdzie może znaleźć jedzenie? U was. Widzimy, jak to wygląda. Tutaj się pojawia jedzenie i za chwilę ktoś się nim częstuje. A gdzie na stałe można coś zjeść?
2: No na pewno paczki, między innymi, które przydziela MOPR czy Caritas, w których jest taki punkt Samarytanin na ulicy Kolejowej, ale też stale otwarte miejsca takie jak na przykład osoby w kryzysie bezdomności są. Mamy placówki, ta jedna z większych placówek przy ulicy Grunwaldzkiej 76, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Tutaj mamy na ulicy Warszawskiej Eleos, tam jest taki punkt, też świetlica, w której można otrzymać żywność, ale też jest i nasza fundacja, Fundacja Spesalwi, która mieści się przy ulicy Radzymińskiej 16. My też jesteśmy otwarci 3 godziny dziennie, więc jak ktoś do nas przyjdzie, jest czy potrzebujący, czy głodny, no to zawsze na pewno otrzyma kawę, herbatę i coś do przekąszenia, żeby w brzuchu nie burczało. Na pewno przy kościołach też w różnych częściach takie oddziały Caritas, które na pewno też oferują, ale przeze mnie wymienione to są na pewno codziennie działające i przede wszystkim skierowane do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.
0: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. Dziękuję bardzo za rozmowę i zachęcamy do dzielenia się żywnością.
1: Ważne w Białymstoku.
0: Ruszyły konsultacje w sprawie planu ogólnego Białego Stoku. Sprawdź, co powstanie w Twojej okolicy. To najważniejszy dokument planistyczny, który na lata określi zasady korzystania z gruntów w obrębie miasta. Na uwagi mieszkańców urzędnicy czekają do 9 czerwca. Z projektem można zapoznać się w internetowym biuletynie informacji publicznej w zakładce Rozwój Gminy lub w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Białówny 11. Warto zainteresować się tym dokumentem, który po raz pierwszy określi zasady korzystania z gruntów na terenie całego miasta. Jest to szczególnie ważne dla właścicieli działek, bo plan zdecyduje o sposobie ich dalszego wykorzystania. A uwagi do tegoż planu można składać tylko na specjalnym formularzu i przypominam, tylko w terminie konsultacji społecznych, czyli do 9 czerwca. Uwagi składane po tym terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.
1: Eko Białystok.
0: Miejskie wyspy ciepła i gwałtowne ulewy przeciążające kanalizację deszczową to problemy nie tylko Białegostoku, ale wielu europejskich miast. Odpowiedzią na nie ma być zazielenienie przestrzeni miejskiej. W Białymstoku rozmawiali na te tematy eksperci z polskich i zagranicznych uczelni oraz instytucji. Zauważyli oni podczas spotkania, że w miastach zaczynają się pojawiać ekologiczne rozwiązania. Przykładem są parkingi, na których stosuje się nie wylany asfalt, ale tak zwaną ekokostkę, czyli ażurowe wypełnienia betonowe. Zdarzają się też ogrody deszczowe, czyli pomiędzy miejscami parkingowymi fragmenty zieleni, na które woda spływa. Zdarzają się też zielone dachy, ale to wciąż kropla w morzu potrzeb, twierdzą eksperci. Ich zdaniem musi zmienić się myślenie deweloperów i zarządzających miastami, aby poprawić sytuację ekologiczną w metropoliach.
1: Co jest grane w Białymstoku?
0: Jeszcze propozycja kulturalna. 30 i 31 maja Teatr Szkolny Akademii Teatralnej w Białymstoku zaprasza na pokazy autorskiego spektaklu muzycznego wykładowczyni technologii Teatru Lalek Uczelni Karoliny Krot. Przedstawienie nosi tytuł Technolożka. Jest to składająca się z 10 piosenek przyplatanych miniaturkami animacyjnymi dowcipna opowieść o maleńkim świecie lalkarzy. Podczas spektaklu będzie można dowiedzieć się m.in. jak chodzi lampka, ile jest rymów do słowa animant, co robi reżyser, kiedy nie reżyseruje oraz jaki ślub bierze garnek z czajnikiem. Może nawet uda się ustalić, kim jest tytułowa technolożka. Przypominam, spektakl grany jest 30 i 31 maja. Natomiast Teatr Dramatyczny w Białymstoku gra spektakl Pies, kobieta i mężczyzna. To rzecz szczególnie warta polecenia o trudnych relacjach męsko-damskich. Ponadto można zobaczyć kultowe już zapiski oficera Armii Czerwonej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
5: Tematyka związana ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Nie wiem, czy do końca my wszyscy mamy właściwe podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego no, oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać nam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś, musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako, no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym wcale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw, jeszcze od czasu, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni. Kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób, dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom, również wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka, o dostępy do baz danych, o to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych i kwestie, kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych. Kwestie praw autorskich, to się rozbijał, kwestie formalno-prawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce. Na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pacjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, żeby było ich dużo, ale były też głębokie, żeby były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli no, nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu, no bo generalnie no wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, no weźcie nasz. A my sami wiemy już, nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte od rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, no tak dostajemy ten wynik i myślimy, o, to nie do końca o to chodziło, coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest rzeczywiście zdrowie. Tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym i w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie, w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę czy te zbiory danych o dane z genomów, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. No to są unikalne rozwiązania. One nie są z pewnością tak potężne, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, jak chociażby rozwiązania pochodzące czy z Dalekiego Wschodu, czy ze Stanów Zjednoczonych, ale są głębokie bardzo i pod względem właśnie jakości tych danych, co daje szansę też uzyskiwania informacji, których często te profesjonalne, komercjonalne rozwiązania wcale nie muszą jeszcze dawać. I to jest nasz kierunek też badania. Sięgnąć po rzeczy bardzo głębokie, korelować ze sobą różne rodzaje badań genomowych z histopatologicznymi, z radiologicznymi, z klinicznymi. To jest niezwykle fascynująca dziedzina. My bardzo mocno zwracamy uwagę na jakość, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo znowu, zgodnie z zasadą, że jak wrzucimy śmieci do jakiegoś algorytmu, to i śmieci zostaną wyrzucone przez tę aplikację, to samo dotyczy tworzenia. Więc patrzymy na to w sposób, który może wydawać się taki trochę nieatrakcyjny z punktu widzenia kogoś. No bo co nas obchodzi, jak to powstaje? Ale my tutaj patrząc na tym i wiedząc, jak dużo odpowiedzialność rzeczywiście tkwi na twórcach tego rodzaju rozwiązań, chcemy mieć pewność, że tworząc te rozwiązania, nie tworzymy ich na warstwie powierzchownej, ale w oparciu o bardzo głębokie, bardzo pogłębione analizy. Taki mamy plan, taką strategię. To jest trudne bardzo. My nie twierdzimy, że to jest proste. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga również zupełnie nowych kompetencji. Takich, których wcześniej nie bywało, bo wymaga ludzi, którzy rozumieją i warstwę medyczną, i informatyczną. Nazywamy ich bardzo różnie często właśnie specjalistami od data science czy bioinformatykami, jeżeli chodzi wprost o kwestie medyczne. My zresztą otwieramy nawet wprost taki kierunek w tym roku. Serdecznie zapraszamy słuchacze. Słuchajcie, niesamowita przygoda, wspaniała historia tutaj właśnie pod kierunkiem właśnie rektora Adama Krętowskiego, ale też pani doktor Magdy Niemiry. To będzie wyjątkowy kierunek. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę tworzenia algorytmów, rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to jest coś dla was. Także drogie słuchaczki i słuchacze, przychodźcie. I to właśnie tacy ludzie będą to robić. My już to robimy, nauczycie się tego od nas, ale będziecie za chwilę robić to sami. I uwierzcie mi, że odkrycia można wtedy robić, wielkie odkrycia można robić na studiach. Noblowskie odkrycia można robić na studiach, bo one są tutaj no, czymś niesłychanym. Tak wyobrażamy sobie. Wiemy, że tak powinno wyglądać powstawanie rozwiązań sztucznej inteligencji w medycynie, które mają poprawiać diagnostykę i terapię. to ma być nie na łapu capu, nie szybko, nie z nie wiadomo jakich danych o wątpliwej jakości, jakichś chaotycznych. Najważniejsze jest jak u małego księcia, niewidoczne dla oczu. Także tutaj najważniejsze jest to, jak dokładna praca zostanie włożona w przygotowanie tych danych, w ich stworzenie tej bazy danych, na której będzie powstawał algorytm, w oparciu o której będzie to działanie tego algorytmu później walidowane. To jest naprawdę cała sztuka. To jest trudne, niewidoczne, niewdzięczne, ale fascynujące. Później można mieć satysfakcję, że rzeczywiście tworzy się rozwiązania, które są super precyzyjne i taki mamy cel.
4: Czy mógłbyś już określić, na jakim etapie jesteście?
5: To jest niekończący się w bardzo dużej mierze etap, ponieważ naszym planem jest nie zamykanie tych zbiorów danych. My chcemy, żeby to w sposób ciągły te zbiory danych tworzyły się do końca świata jeden dzień dłużej.
0: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
1: Sportowy Białystok.
0: Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
0: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
6: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś zjedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
0: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
6: I człowiek na tej ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Oszona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 kilometry, jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
0: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
6: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczeniem sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
0: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
6: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami, prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
0: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
6: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
0: No to super, w takim razie zapraszamy.
6: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
0: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Odbędzie się on od 9 do 12 lipca. Z kolei 23 czerwca zaplanowane zostało wydarzenie wprowadzające, czyli koncert Dobrawy Czocher. Festiwal Inny Wymiar jest organizowany w ramach projektu Wschód Kultury, który jest efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku, festiwal prezentuje różnorodność kulturową Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Zanim jednak festiwal na dobre rozpocznie swoje działania w lipcu, już 23 czerwca w kinie Forum o 20 odbędzie się koncert Dobrawy Czocher, jednej z najbardziej cenionych współczesnych wiolonczelistek w Europie. Artystka zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty State of Motel. Płyta ta stanowi ewolucję jej języka artystycznego, w którym klasyczne brzmienie wiolonczeli przenika się z syntezatorami, elektroniką oraz wielowarstwowym wokalem. Twórczość artystki łączy nienaganną technikę z ekspresyjną głębią i eksperymentalnym podejściem do dźwięku.
1: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
0: 5 podlaskich gmin rusza z projektami współpracy międzynarodowej obejmującymi m.in. Albanię, Uzbekistan i Niemcy. Samorządowcy podpisali w Białymstoku umowy o dofinansowanie swoich inicjatyw. Łącznie z budżetu województwa trafi do nich 108 tysięcy złotych, powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
7: To bardzo ważne, aby nasze samorządy mogły współpracować, uznawać dobre praktyki w Unii Europejskiej, budować partnerstwa transgraniczne, wymieniać różne działania, bo to daje także pewną możliwość lepszej współpracy dla naszych mieszkańców, lepszego pomysłu na działalność danej gminy i lepszych szans na rozwój. Gratuluję tym, którzy te pieniądze otrzymają. Gratuluję tych pomysłów i życzę, aby te środki przyczyniły się do lepszego rozwoju naszych małych podlaskich ojczyzn.
0: Kuźnica zrealizuje projekt w Albanii, odwiedzając m.in. największą tamtejszą farmę fotowoltaiczną. Grajewo postawiło na edukację i wyśle kadrę oświatową na wizytę studyjną do Hiszpanii. Powiat łomżyński oraz gmina Łapy będą kontynuowały współpracę z partnerami w Niemczech, m.in. w obszarze sportu i wymiany młodzieży. Trochiczyn rozwinie relacje z Uzbekistanem, organizując wizyty studyjne dla przedsiębiorców, rolników i lokalnych liderów. Na temat tego ostatniego projektu mówi burmistrz Drohiczyna Wojciech Bożym.
8: Bardzo się cieszę, że doszło do podpisania tej umowy, chociaż najczęściej, jak tutaj się spotykamy, to są umowy inwestycyjne, edukacyjne, natomiast to jest taka specyficzna, można powiedzieć, gałęź też i działalności samorządowej, jaka jest współpraca międzynarodowa. My natomiast jako Drohiczyn już w sumie od 2 lat współpracujemy z Uzbekistanem. Zaczęło się to od wyjazdu motocyklowego, a teraz w ubiegłym roku też mieliśmy taką, sami organizowaliśmy misję gospodarczą. Teraz te pieniądze są przeznaczone właśnie na taką wymianę gospodarczą. Głównie chcemy się skupić na biznesie, na przedsiębiorczości. Wiem, że można powiedzieć, że jak się mówi, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale po pierwszej jaskółce przylatują następne. I ta wiosna będzie, jeśli chodzi o współpracę właśnie Polski z Azją, a Azja poprzez Uzbekistan, a zarazem Uzbekistan chce też mieć okno otwarte czy drzwi na Europę. Także tutaj chcemy się w tym zakresie specjalizować. Nam się wydaje, że Uzbekistan, mi się jeszcze wydawało, to jest taki daleki kraj. Gdzieś daleko w Azji, jak tam dojechać? Jak się okazuje, to nie jest to daleko. Ważne są chęci, ważne są jakieś poszczególne, pozytywne emocje, a takie są. Nieraz podkreślam, jak byliśmy właśnie w ubiegłym roku w Uzbekistanie, byliśmy w Bucharze, budowa jest specjalnej strefy ekonomicznej na powierzchni 1000 hektarów. Budowane już są ciągi komunikacyjne, kilka hal stoi, z możliwością rozbudowy o następne 2000 hektarów. Pytam tego prezesa, ile czasu trwało uzgodnienia, dokumentacje, tak jak u nas. A on mówi tak, 4 miesiące temu przyjechał prezydent, powiedział, żeby tutaj budować. I budowali.
0: W uroczystości podpisania umów uczestniczył też ambasador Uzbekistanu, podkreślając znaczenie współpracy z Polską, która jego zdaniem będzie korzystna dla obu stron. Jak zaznaczył, Polska jest dla Uzbekistanu ważnym partnerem i może stać się pomostem do rynków Unii Europejskiej. Z kolei Uzbekistan może być również dla polskich przedsiębiorców bramą do rynków Azji Centralnej.
1: Istotne w Białymstoku.
0: Tymczasem można już zgłaszać projekty do 4. edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn zaprosił podczas konferencji prasowej do udziału w programie i jego wspierania.
7: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa i jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w 4 kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto 2 nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
0: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
9: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy 3 brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj wypowiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa, wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie. Przede wszystkim łącząc kapitał intelektualny z tym, co jest nazwane potrzebami naszego województwa.
0: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
10: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w 4 kategoriach. 2 kategorie skierowane do środowiska naukowego. Tam może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego 2 kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
0: Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Pomosty Przyszłości i opisać swoją współpracę naukowo-biznesową.
1: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
0: 1 200 000 zł z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność dostaną 3 organizacje w Podlaskiem na działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne oraz terapię. A pomoc bezdomni mogą otrzymać w Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Spesalvi oraz w Stowarzyszeniu Monar, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
11: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie i są razem z nami, czyli Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spe Salvi oraz Monar. No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie przykłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
0: Ponad 394 tysiące złotych dostanie Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej dyrektor Andrzej Radkiewicz.
12: My jako Caritas Archidiecezji Białostockiej od wielu lat prowadzimy 3 placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Laginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Caritas otrzymaliśmy 394 200 zł właśnie na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kryzysie bezdomności. Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zapewnienie opieki, asystentów w tych placówkach, a także na zakup niezbędnego wyposażenia, ale bardzo duża część środków będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące. Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli bezpieczne schronienie, żywność, możliwość kąpieli, a potem przechodzimy właśnie na dobra czy potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu, która zostanie przyjęta do naszych placówek, w ciągu 14 dni będzie miała opracowany indywidualny plan wyjścia z bezdomności z określeniem 3-5 celów, które należy osiągnąć. Będzie to przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuta uzależnień, przy pomocy prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia. A także planujemy raz w tygodniu robić tak zwane warsztaty Niewidzialni Białystok. To są warsztaty, że każda osoba, która jest w kryzysie bezdomności, spojrzy trochę z innej strony na siebie przy pomocy trenera psychoedukacji, a także przy pomocy trenera zajęciowego. Myślę, że to też pobudzi trochę te osoby w kryzysie bezdomności do takiej właśnie nie tylko poczucia, że są to osoby, które mają dach nad głową, ale także również pomoże im zaktywizować się społecznie i zawodowo. To jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o program Pokonać Bezdomność w edycji 2026.
0: Fundacja Spe Salvi otrzyma ponad 182 tysiące złotych, mówi jej wiceprezes zarządu Monika Lewko.
13: Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na kontynuowanie dotychczasowych działań, ale też na rozwijanie nowych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My jako fundacja będziemy kontynuować pracę asystencką. Przynajmniej 15 osób zostanie objętych taką stałą pomocą asystentów, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą pod stałą właśnie pomocą.
0: Stowarzyszenie Monar dostanie łącznie ponad 612 tysięcy na 2 schroniska dla osób bezdomnych w Rybczyźnie i Garbasie II, mówi dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
14: Bardzo dziękuję za to, że możemy zacząć głośno mówić o problemie kryzysu bezdomności. Nie mówimy tylko w nim przy okazji niskich temperatur, które nawiedziły w tym roku nasz region, jak i również naszą Polskę, ale również mówimy w momencie przed dzień rozpoczęcia sezonu letniego. Stąd cieszy mnie to ogromnie, że ministerstwo podejmuje działania, które są działaniami systematycznymi co roku, właśnie zmierzające ku pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób bezdomnych od prawie 50 lat. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonujemy od ponad 30 lat. Niesiemy tą pomoc każdego dnia. Niesiemy tą pomoc w szerokim wachlarzu, spektrum tych działań. Staramy się nie tylko tym osobom zapewnić pomoc w postaci schronienia, wyżywienia, ale również przede wszystkim aktywizacji. Już to nie są czasy, kiedy to można dać osobie tylko i wyłącznie strawę i schronienie, ale również należy jej przywracać godność. I właśnie dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej w Białymstoku możemy aplikować o te środki.
0: Mówił dyrektor schroniska Nikodem Kemicer. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8. Wiadomości i pogoda przed nami.
4: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
5: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19.30. Tuż po 22.00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
4: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze Stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
6: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
4: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem.
7: Radio Złote Przeboje.
3: Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris Ria.

0: Tu Grodka w Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Batą Kozidrak. Przez dwie godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Baty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: No chciałam mu tyle powiedzieć. On się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest? Czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali? Tego nam zabrakło bardzo.
0: Więcej od południa polecamy, a teraz już Soft Cell, Tainted Love. Dobre na dobudzenie się i kilka takich dynamicznych robotyków.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy.
6: A właśnie, że pomagamy.
5: Nie, biegamy.
6: Nieprawda, bo pomagamy.
5: Biegamy.
6: Pomagamy.
5: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
6: No widzisz, i biegamy.
5: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
7: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
8: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na Wydziale Jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
5: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Nareszcie weekend.
12: Nareszcie niedziela.
11: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przewoje.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje, ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej wstał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
1: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia. Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom Kolejorza.
2: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
3: Dzisiaj się bawimy.
4: To jest dla nas ważne. No.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
1: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Na razie ciepło i słonecznie, dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze w Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
6: 22, 4, 4 i 3, 0.
0: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, co jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gramy.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przygrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swoich synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem porusza, no bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: Cała ta promocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
4: Biegamy.
5: Pomagamy.
4: Biegamy.
5: A właśnie, że pomagamy.
4: Nie, biegamy.
5: Nieprawda, bo pomagamy.
4: Biegamy.
5: Pomagamy.
4: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
5: No widzisz, i biegamy.
4: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
5: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie, no to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje, od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: 10:30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym...
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy self-storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
13: Biegamy.
14: Pomagamy.
13: Biegamy.
14: A właśnie, że pomagamy.
13: Nie, biegamy.
14: Nieprawda, bo pomagamy.
13: Biegamy.
14: Pomagamy.
13: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
14: No widzisz, i biegamy.
13: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alphaville teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowskim, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
1: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
2: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
1: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
3: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdalena, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
4: Z Francisem super mi się pracuje.
3: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
5: Grand Slams have been...
3: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować.
5: Gordon start competing.
3: W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
1: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Za 56 minut.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać, naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

0: Złote przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama 20-latki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi chodzić.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Dizzy Les w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
0: Po coś. No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia, Za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Biegamy.
4: Pomagamy.
3: Biegamy.
4: A właśnie, że pomagamy.
3: Nie, biegamy.
4: Nieprawda, bo pomagamy.
3: Biegamy.
4: Pomagamy.
3: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
4: Już 13 czerwca w Białymstoku.
3: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
4: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
3: Sponsor Plum.
4: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O! Dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
9: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
16: Reklama.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Koźdraki, Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie Rzeka Marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie Różowa Kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Koźdrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kasper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
11: Biegamy.
12: Pomagamy.
11: Biegamy.
12: A właśnie, że pomagamy.
11: Nie, biegamy.
12: Nieprawda, bo pomagamy.
11: Biegamy.
12: Pomagamy.
11: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
12: No widzisz, i biegamy.
11: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
1: Reklama.
13: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe i jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
15: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
14: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówił o prowokacji zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. W Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oriesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał złotą palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali 3. mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25 możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.

Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami. A żeby było miło, to energetyczna samba na początek.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: studia? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: No na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, później tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, tak, która tak...
1: Która miała taką niepoważną pracę, która której przyszłość tak się bał, no, utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. No ale później, wiesz, jak odchodził, to

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym, jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni, w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłem w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz. Te. Ja nie wierzyłam, mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: To naprawdę w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W pustyni, w puszczy bywałaś.
2: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. I śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Tak, ja już się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy, szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, poczekaj, siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, siedzę i myślę. Co robisz? No, siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej solowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłaby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało. I to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Strzechą ukryte jak to za nie.
2: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio, to takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
1: Czy to było studio, resort and spa?
2: Tak, jest spa i każdy z muzyków miał taki domek do dyspozycji w środku. Pomiędzy jedną piosenką a drugą mogą skorzystać na przykład z basenu, gdzie zawsze kocham pływać, więc to taką było dla mnie regeneracją sił. Sauna, solarium, no wszystko co chcesz. Upajałam się naprawdę każdym dniem i wiedziałam, że no trzy piosenki muszę dziennie zaśpiewać. Chórki zrobiliśmy w Polsce, żeby było więcej czasu później na montaż, prawda? Więc przeżyłam piękną przygodę. Między innymi nagrałam tam właśnie piosenkę Siedzę i myślę.
1: No to gramy w Radiu Złote Przeboje.
2: No to gramy.
1: Poczekaj, siedzę i myślę.
2: Poczekaj, siedzę i myślę.

To jest niedziela z Beatą Kozidrak. Płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste. I wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla was wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Masz za mało miejsca w domu lub firmie? Poznaj najnowszy Self Storage Homebox w Białymstoku. Wynajmij nowoczesny magazyn samoobsługowy dopasowany do Twoich potrzeb. Od 2 do 12 metrów kwadratowych. Wygodny podjazd pod sam kontener. Kontener, łatwy dostęp i pełne bezpieczeństwo dzięki monitoringowi. Przechowuj meble, sprzęt lub dokumenty bez stresu i bałaganu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Wejdź na homebox.białystok.pl i zarezerwuj swoją przestrzeń już dziś.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Reklama. Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze o pełnej godzinie, wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
9: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
8: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia.
10: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
8: Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze. Dwie niedzielne godziny w radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: Agatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Jest niedziela, no i mamy czas, żeby nareszcie donikąd nie gonić, tylko pocieszyć się sobą i posłuchać kolejnej opowieści Beaty. Możecie teraz zaparzyć kawę, ale wystarczy szklanka wody, bo o tej piosence to będzie opowieść. To jest jeden z tekstów społecznych. Dotyka problemu narkomanii, tak?
2: Tak, tak, bo to była też historia, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Ukłute.
2: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
2: Słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej. Czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
2: No, jak w hotelu. Kolejny no raz, prawda?
1: No właśnie. Musisz zapowiedzieć.
2: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci, po prostu, kochani rodzice. Obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta sama chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No najczęściej, no powiedzmy 98%.
1: Publiczność się domaga oczywiście.
2: Ta ona czeka po prostu. Ja, oh, tak, jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już nie, że jest nie. No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
1: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby można było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze,
1: mnóstwo, wiem.
2: Mnóstwo,
1: wiem.
2: Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
1: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
3: Tak, tak, tak, oran. Tak, tak.
1: Wiesz. No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nie raz się spotkam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Biegamy.
8: Pomagamy.
11: Biegamy.
8: A właśnie, że pomagamy.
11: Nie, biegamy.
8: Nieprawda, bo pomagamy.
11: Biegamy.
8: Pomagamy.
11: Biegamy. To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
8: No widzisz, i biegamy.
11: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właśnie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą, może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona, biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc, widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie była ważna ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, aby uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność, przepraszam, przez gardło mi to nie przyjechało.
2: Krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widać, ja miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda, i ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani mówi, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może. No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w show biznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
6: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
5: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
6: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
5: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Minuty po godzinie 14. W niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: Prawo do Lewego, Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: To już teraz z polskiej sceny muzycznej przenosimy się na brytyjską scenę muzyczną lat 80. To jeden z czołowych zespołów tamtych lat, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Na takich perełek do godziny 17 na pewno dzisiaj nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Reklama.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie. No i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu. A pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No a w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery Wesela i Pogrzeb. Moja informacja Wet, Wet, Wet.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
14: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
13: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
14: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
13: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
14: No.
15: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Nie tylko muzyka, ale także aktor Murray Head. W to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal prosto z filmu Batman Forever.

0: Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
10: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
9: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
11: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
12: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
13: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
11: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
14: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
11: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
9: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Lady Punk.

muzyczne objawienie końca lat 70. Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem Baim, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu, gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

Podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16-24 dzień maja, mamy w kalendarzu na dziś swoje urodziny. Świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim. No wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia. A on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. Teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik.
16: Biegamy.
15: Pomagamy.
16: Biegamy.
15: A właśnie, że pomagamy.
16: Nie, biegamy.
15: Nieprawda, bo pomagamy.
16: Biegamy.
15: Pomagamy.
16: Biegamy.
17: To może biegamy i pomagamy jednocześnie. Już 14 czerwca w Białymstoku. Plum Ekiden, czyli sztafety 4x5 km i sztafeta maratońska. Szczegóły i zapisy na www.plumekiden.pl.
15: No widzisz, i biegamy.
17: I pomagamy. Sponsor Plum. Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
18: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

belgijska legenda muzyczna zespół Vaya Con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville już teraz.

przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I love you, do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
7: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
6: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
8: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
6: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16 to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami, i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Ed i Olalia nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą

0: polędwiczką z kurczaka, hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką, no i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Ach, no takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali nagród Fryderyki zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupa roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego dżentelmana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny. To Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje. I nawet

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
17: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17. Powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączy Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. A teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

Właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki czy też grupę T-Love.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Biegamy.
5: Pomagamy.
4: Biegamy.
5: A właśnie, że pomagamy.
4: Nie, biegamy.
5: Nieprawda, bo pomagamy.
4: Biegamy.
5: Pomagamy.
4: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
5: Już 13 czerwca w Białymstoku.
4: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
5: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
4: Sponsor Plum.
5: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
8: Na zegarach 17, w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
11: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
9: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
12: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
13: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo, te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Oj, numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok. W radiu Złote Przeboje, na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Janet, natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, kanonim Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem, no i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
1: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
14: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
15: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
14: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
16: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
14: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
17: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
14: Wszystko schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

0: przy takich kawałkach nóżka samochodzie, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki, takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki, lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę, dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka, jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać się, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercurego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Co za dzień?
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
20: Masz już Modivo Club Gold?
21: Nie, a warto?
20: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
21: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
20: Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
21: Brzmi super, no to jak dołączyć?
20: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia. Złote przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mit Voch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. Posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku. A teraz?
6: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: A cappuccino też za 7?
12: Też.
13: A flat white?
12: Też.
13: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
17: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla Was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, tak, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

UK ma w radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie. Ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski, było tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega na mnie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną. Ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień, w sobotę po godzinie 18:00. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Marzysz o pięknym ogrodzie lub balkonie pełnym kwiatów? Odwiedź największe targi ogrodnictwa na Andersa w dniach 30-31 maja. To okazja do zakupu sadzonych kwiatów i drzewek w atrakcyjnych cenach. Niedzielę 31 maja, atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Giełda na Andersa. Zapraszamy.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: Biegamy.
7: A właśnie, że pomagamy.
6: Nie, biegamy.
7: Nieprawda, bo pomagamy.
6: Biegamy.
7: Pomagamy.
6: To może biegamy i pomagamy jednocześnie.
7: Już 13 czerwca w Białymstoku.
6: Plum Equiden Mini, czyli biegi dzieciaków.
7: Szczegóły i zapisy na www.superbiegacz.pl.
6: Sponsor Plum.
7: Organizatorzy Fundacja Białystok Biega i Miejsko Aktywni.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Witam przy mikrofonie Julii Tak-Żywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Ruszyły konsultacje w sprawie planu ogólnego Białegostoku. Będziemy Was dzisiaj zachęcać, abyście sprawdzili, co powstanie w Waszej okolicy. W programie powiemy też m.in. o dotacjach na wsparcie osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi oraz o nowym programie inwestycji pod hasłem Bezpieczny Augustów. Ponadto będzie o możliwościach, jakie będą miały małe i średnie firmy w ramach ekosystemu innowacji Dolina Rolnicza 4.0. Zajrzymy też do białostockiej jadłodzielni.
11: Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę.
10: Co ponadto dzisiaj w programie, znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar i wybitną artystkę, która wprowadzi do imprezy. O tym wkrótce. A tymczasem Albania, Uzbekistan, Niemcy i Hiszpania to kierunki, w które ruszą przedstawiciele podlaskich gmin, by zdobywać doświadczenia, budować partnerstwa i otwierać drzwi do nowych możliwości. To będzie nasz kolejny dzisiejszy temat. Powiemy też o wtorkowej sesji Sejmiku Wojewódzkiego. Dzisiaj przypomnimy też, że można zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości oraz zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od sesji Sejmiku Wojewódzkiego, do której przygotowują się radni. O czym będą debatowali, mówi przewodniczący Cezary Cieślukowski.
12: W najbliższy wtorek będziemy mieli kolejną sesję Sejmiku, bardzo bogatą w wydarzenia i w projekty uchwał, które będziemy rozpatrywać. Myślę, że warto na początek powiedzieć o tym, że jak zawsze będziemy zmieniać budżet województwa. Jest wiele tytułów, na które chcemy skierować nowe wydatki. Między innymi dotyczy to oczywiście dróg wojewódzkich, obwodnica Kolna, to łącznie tam ponad 6 milionów złotych. Chcemy dodatkowo skierować również na projekty, nowe projekty związane z budową tras i ścieżek rowerowych. Zarząd proponuje przeznaczenie kolejnych 5 milionów na wsparcie inicjatyw związanych z upowszechnianiem sportu w województwie, na dotacje dla klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Również zwiększone zostaną wydatki w dziale kultura. Tutaj wydatki te będą dedykowane naszym jednostkom, które mają ambitne plany związane zarówno z inwestycjami, jak i organizacją wydarzeń. Na tej sesji Sejmik zajmie się również przyjęciem uchwał, które dotyczą wsparcia inwestycji w zakresie ochrony zabytków. Łącznie planujemy przeznaczyć na ochronę zabytków ponad 3 600 000 zł. Z 89 złożonych wniosków Sejmik wskazuje 59 zadań, które uzyskają wsparcie. Równie ważnym celem działalności samorządu województwa jest wspieranie rozwoju i życia na obszarach wiejskich i tutaj będziemy rozstrzygać o przyznaniu dotacji w ramach programu Kreatywna Wieś. Są to dotacje m.in. na świetlice, na remizy, na place zabaw, na tereny rekreacyjne. Takie wsparcie otrzyma 66 samorządów. Ze spraw innych, również niezwykle ważnych, będziemy aktualizować harmonogram strategii rozwoju województwa podlaskiego. Założenia są takie, żeby do końca roku został opracowany i przyjęty przez zarząd projekt strategii, a rok 2027 poświęcimy na konsultacje społeczne, na zbieranie uwag z bardzo różnych środowisk, które są zainteresowane rozwojem województwa, tak żeby do końca 2027 roku przyjąć tą strategię uchwałą w sejmiku. Sejmik będzie rozpatrywał również stanowiska. Jedno stanowisko dotyczy problemu migracji w województwie podlaskim. Drugie stanowisko będzie dotyczyło poparcia dla przyjęcia ustawy w sprawie przedłużenia możliwości zatrudniania lekarzy cudzoziemców w placówkach ochrony zdrowia województwa podlaskiego. Także są to takie najważniejsze tematy, które chcemy poruszyć na tej sesji, a jak wiemy zawsze sesje są dynamiczne, więc czego do końca możemy się spodziewać, tego nie wiem, dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia obrad sesji i na naszej sali i oczywiście w mediach.
10: Wtorkową sesję Sejmiku Wojewódzkiego zapowiedział jego przewodniczący Cezary Cieślukowski.
9: Ważne w Białymstoku.
10: Wszyscy możemy mieć wpływ na politykę Unii Europejskiej. Przygotowywana jest właśnie strategia, która ma wyrównać szanse rozwoju między regionami i zapobiegać wyludnianiu się takich miejsc jak właśnie województwo podlaskie. Chodzi o to, aby dać wszystkim prawo do pozostania. Do 5 czerwca potrwają konsultacje społeczne, w których może wziąć udział każdy, wskazując czynniki utrudniające mu życie. Marszałek Łukasz Prokoryn podkreśla, że nowa strategia dotyczy realnych problemów, z którymi mierzy się także województwo podlaskie.
13: Prawo do pozostania to jest prawo każdego obywatela Unii Europejskiej do życia w miejscu, które nazywamy domem. Prawo do tego, że możemy w tym miejscu żyć, mieszkać, a wyjazd z tego miejsca ma być naszym wolnym wyborem, niezwiązanym z brakiem pracy, z brakiem możliwości rozwoju, czy z trudnym dostępem do usług publicznych czy zdrowotnych. Ta strategia ma przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyludnianie się regionów, jak wyjazdy młodych mieszkańców, jak nierówne szanse rozwojowe regionów Unii Europejskiej. Środkiem jej realizacji mają być środki finansowe na takie działania, jakby chociażby wzmacnianie możliwości pracowniczych, rozwój przedsiębiorców, rozwój edukacji, zwiększanie dostępności do usług publicznych, do usług zdrowotnych, a także te usługi związane z dostępem do internetu czy cyberbezpieczeństwem. Komisja Europejska rozpoczęła teraz konsultacje, które będą trwały do 5 czerwca. My jako województwo do tych konsultacji przedstawimy nasze stanowisko, ale chcemy zachęcić wszystkich naszych mieszkańców, gminy, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie wyższe, szkoły, przedsiębiorców, abyśmy wzięli udział w tych konsultacjach, aby ta strategia, która ma być przyjęta do końca bieżącego roku, odzwierciedlała wszystkie nasze problemy.
10: Mówi dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Urzędu Marszałkowskiego Karolina Perkowska.
14: Konsultacje rozpoczęły się, to też trzeba zaznaczyć, one nie są długie. Rozpoczęły się 6 maja, właśnie wtedy, kiedy była konferencja inaugurująca w Brukseli. Potrwają do 5 czerwca i to jest ten czas do północy, kiedy może każdy obywatel Unii Europejskiej, ale tutaj namawiamy mieszkańców województwa podlaskiego, każdego mieszkańca, każdą instytucję publiczną, prywatną, wszystkim, którym leży na sercu dobro naszego województwa, żeby złożyły taką swoją opinię.
10: A zachęcała do wzięcia udziału w konsultacjach dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Urzędu Marszałkowskiego Karolina Perkowska. I przypominam, swój głos w sprawie można oddać do 5 czerwca.
9: Ważne w Białymstoku.
10: Podlaskie stawia na innowacje i rozwój nowoczesnych technologii. Małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o granty na wdrażanie na rynek nowych produktów lub usług w ramach projektu For Podlaskie Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0. Przedsięwzięcie łączy biznes, naukę i nowe technologie, by wspólnie rozwijać potencjał regionu w branżach rolno-spożywczej, zdrowotnej i technologicznej. Dolina Rolnicza daje szerokie możliwości partnerstwa, szkolenia, szkolenia, wyjazdy studyjne, ale również granty. Maksymalna kwota grantu na jeden projekt to 800 tysięcy złotych, a maksymalne dofinansowanie to 85% kosztów przedsięwzięcia. Nabór wniosków zacznie się 24 czerwca. Eksperci ocenią opłacalność, komercjalizację efektów, innowacyjność i potencjał eksportowy. Już dzisiaj zainteresowani przedsiębiorcy mogą zapoznać się z warunkami i dokumentacją konkursową na stronie www.4podlaskie.pl. W pierwszej rundzie do rozdysponowania jest blisko 7 milionów złotych.
9: Zdrowy Białystok.
10: 6 organizacji i samorządów z województwa podlaskiego otrzyma blisko 500 000 złotych na wsparcie osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi oraz na wsparcie ich rodzin. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel w całym kraju 3 000 000 złotych. Do podlaskiego trafi ponad 470 tysięcy. Najwięcej dostaną Białystok, blisko 97 tysięcy i gmina Zabudów 96 tysięcy. Niewiele mniej, 94 tysiące otrzyma Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok Eindhoven. Kolejna organizacja to Aktywnie Przeciw Depresji. Może ona liczyć na ponad 76 tysięcy złotych. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Łomży dostanie 65 tysięcy, a Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Pod Skrzydłami blisko 49 tysięcy. Głównym założeniem programu jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w pokonaniu trudnych sytuacji życiowych. Chodzi też o uświadamianie im ich własnych możliwości oraz praw, a także wzmocnienie ich pewności siebie czy pozycji w społeczeństwie.
9: Ciekawe dla mieszkańców Białego Stoku.
10: Bezpieczny Augustów. Pod takim hasłem władze miasta zaprezentowały program inwestycji i działań mających zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Na ten cel ma trafić 60 milionów złotych, pierwotnie przeznaczonych na budowę kładki nad Nettą. Z powodu przedłużających się procedur i braku zgody konserwatora zabytków na realizację inwestycji w obecnym kształcie, władze miasta przygotowały nowy program inwestycji strategicznych o charakterze dual use, czyli podwójnego zastosowania, służących zarówno mieszkańcom, jak i bezpieczeństwu miasta. Wśród nowych propozycji jest m.in. budowa centrum przesiadkowego i dworca autobusowego przy ulicy Mazurskiej. Obiekt będzie służył dodatkowo jako magazyn i schron. Centrum logistyczno-ewakuacyjne powstanie także przy ulicy Tytoniowej. Do tego miasto chce przebudować molo i wzmocnić ratownictwo wodne, wyposażając służby w profesjonalny sprzęt w postaci samochodów terenowych czy łodzi. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zatrzymaniu 3 osób podejrzanych o działania szpiegowskie na rzecz Rosji, o przeniesieniu Festiwalu Muzyki Elektronicznej Up to Date z Zabytkowego Parku Lubomirskich na Horten Arenę w Białymstoku, o tym, kiedy będziemy mogli szczepić się przeciwko boleriozie. W magazynie będzie ponadto m.in. o zgłoszeniu patentowym naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Chodzi o produkty prozdrowotne dla osób z insulinoodpornością i zaburzeniami metabolicznymi. Powiemy także o ruchu wahadłowym, który wprowadzono na drodze krajowej numer 65 w Fastach koło Białego Stoku.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białym Stoku.
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na początek akcja funkcjonariuszy ABW w Podlaskiem zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Rosji. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Rozpoznawali m.in. rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium. Decyzją białostockiego sądu na 3 miesiące trafią do aresztu. A decyzją organizatorów Festiwal Muzyki Elektronicznej Up to Date zamiast w Zabytkowym Parku Lubomirskich odbędzie się na Horten Arenie w Białymstoku. Jędrzej Ditek-Dądziło powiedział, że to po rozmowach z przyrodnikami i mieszkańcami.
16: Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
15: Czyli wielką imprezą techno na skraju rezerwatu przyrody. W przypadku białostockiego festiwalu kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy. Będzie szczepionka przeciwko wywoływanej przez kleszcze boreliozie. Ma być dostępna w ciągu roku. Jak mówi profesor Janna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w badaniach nad preparatem brali udział również polscy naukowcy. naukowcy.
17: Zamknięto już wyniki. Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu. Już Amerykanie zakończyli fazę badań klinicznych i teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji przez EMA.
15: Oprócz waloriozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Ta szczepionka jest dostępna. Dostępne mogą też być produkty prozdrowotne dla osób z insulinoopornością i zaburzeniami metabolicznymi. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stworzyli 3 receptury na bazie roślin. Koktajl, zupę i przekąskę. Uczelnia złożyła zgłoszenie patentowe. Będzie szukać firmy zainteresowanej produkcją. Tymczasem 665 tysięcy złotych od samorządu województwa podlaskiego dostało kilkanaście różnych organizacji na działalność na rzecz zdrowia. Wśród beneficjentów jest m.in. Klub Amazonki w Białymstoku, który otrzymał 50 tysięcy złotych. Za te pieniądze będą m.in. prelekcje dietetyczne w podlaskich miastach. Dodatkowo 65 osób skorzysta z rehabilitacji. Ci, którzy podróżują krajową 65, muszą przygotować się na spore zmiany. W Fastach koło Białegostoku wprowadzono ruch wahadłowy. Prace są związane z budową S19 Krynice Dobrzyniewo-Białystok-Zachód. Tak będzie przez 2 miesiące. Wystawa lnianych tkanin, gra terenowa, warsztaty różnych technik tkackich, piknik złożą się na tegoroczną edycję projektu promującego tkactwo Podlaskie Sploty. Główna część imprezy odbędzie się 6 i 7 czerwca w Białymstoku. Projekt realizuje Podlaski Instytut Kultury, który od lat chroni i promuje zanikające tkactwo tradycyjne. Pracownicy ośrodka podkreślają, że jest ono unikatowe. Podlaskie Sploty odbędą się już po raz 7. Na koniec coś dla tych, którzy chcieliby spojrzeć na Białystok z innej perspektywy. Centrum imienia Zamenhofa przygotowało miejską grę terenową prowadzącą szlakiem białostockich pomników, rzeźb i figur. Grę można przejść jednorazowo albo etapami. Jest dla małych i dużych. By zagrać, trzeba z Centrum Zamenhofa odebrać książeczkę i mapę.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku. Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
10: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Zazwyczaj no też jakby jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą. Mieszkańcy jak najbardziej przynoszą tą żywność, dzielą się.
10: Kiedy jest największy ruch?
11: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach, tak, czy ktoś się czymś podzielił.
10: Działacie już tutaj od 2018 roku, no to można powiedzieć, że szmat czasu. Jak się to wszystko rozwijało?
11: Mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność jakby za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać. Warto też wziąć pod uwagę, że jest to miejsce ogólnodostępne dla każdego,

0: tak? Czy coś tutaj jest do wzięcia?
1: Wspomniała Pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
0: Nie mamy takiej stałej, takiego, że na przykład codziennie, czy tam raz w tygodniu coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia, więc to są dość spore ilości tej żywności, z której można korzystać.
1: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
2: Tak.
1: Jeszcze skromniej dzisiaj w poniedziałek.
2: No dzisiaj tak, skromniej. Ja to sam z Białorusi, już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
1: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
2: Tak.
1: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
2: Jakby tak.
1: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
2: Popatrzcie.
1: Miłego nawzajem.
0: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością i tak naprawdę ktoś, nawet to jeśli tą żywność ma, i zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, i na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać, tak? To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, no bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje, a czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne, ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
1: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
0: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy się poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej można tą żywnością się dzielić z innymi.
1: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
2: No to przyniosłem.
1: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
2: No chyba tak.
1: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
2: Ja bym jak to jest.
1: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana, nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
0: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się dzielić, znaczy częstować, więc też może być trochę krępujące.
1: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
3: Tak.
1: I co, przydaje się?
3: Tak.
1: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
0: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest z restauracji i z różnymi certyfikacjami.
1: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
0: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
1: Dwie idee temu przyświecają. Z jednej strony nie marnujmy, z drugiej się podzielmy. Nawet trudno powiedzieć, która jest ważniejsza.
0: Myślę, że obie są ważne, tak? Wiemy, jak bardzo dużo tej żywności na świecie się marnuje. Statystyki pokażą, że około 5 milionów ton żywności, no to patrząc też nas taki zdrowy rozsądek, że tej żywności tyle marnujemy, że każda osoba, która tak naprawdę by potrzebowała tej żywności, mogłaby się nią posilić i dlatego między innymi powstają w różnych częściach Polski. W Białymstoku mamy aktualnie dwie jadłodzielni do tego, aby gdzieś tą żywnością się dzielić. No mam nadzieję, że będą powstawały też inne, żeby nie trzeba było jechać z jednego końca na drugi koniec miasta, bo to wiadomo, może być troszkę uciążliwe, ale na chwilę obecną mamy tak, jak mamy. No ważne, żeby też mieć w głowie, aby tej żywności nie marnować, tak kupować może trochę mniej i przede wszystkim nie wyrzucać do kosza. A jak mamy na przykład sąsiadów potrzebujących, no to jak najbardziej uważam, że też podobna idea i tak dzielenie się żywnością

0: No, żeby po prostu się nie marnowało.
1: Tyle ludzi głoduje na świecie. Ja myślę, że to, co robicie, to taki drobny krok w kierunku tego, o czym mówimy, że w zasadzie nikt nie musiałby być głodny. Tyle mamy jedzenia, tylko kwestia dystrybucji.
0: Oczywiście, że tak, to kwestia tego, żeby się tylko też mieć z tyłu głowy. Jeśli nawet mam zakupione więcej, no to żeby się z kimś drugim podzielić.
1: Dzień dobry. Czy często pan korzysta tutaj z tej jadłodzielni?
2: Czasami.
1: Można coś dobrego znaleźć?
2: Można.
1: Dzisiaj coś dobrego pan ma?
2: Pekier. Nie da się.
1: Na śniadanko?
2: A.
1: Coś jeszcze będzie później.
2: Zobaczymy.
0: Duży ruch jest. Zawsze ktoś przychodzi, ktoś wychodzi, więc drzwi tak naprawdę przez te 8 godzin się nie zamykają. Przez tyle lat funkcjonowania jestem od samego początku. Wiele widziałam tutaj sytuacji i wiele historii też słyszałam. I najsmutniejsze są sytuacje, gdy ludzie opowiadają, że na przykład ostatnie pieniążki wydają na utrzymanie mieszkania, wykup leków, no a później ostatnim elementem jest zakupowanie tej żywności i że żyjemy w XXI wieku i jednak są osoby, które cierpią głód, a gdzie wydaje się to mało prawdopodobne, ale są takie osoby, ale też są i ciekawe historie, takie radosne, gdzie rodziny, zwłaszcza z małymi dziećmi, przychodzą i jak rodzice edukują swoje dzieci, że należy się żywnością dzielić z innymi potrzebującymi. To mamy też seniorów, którzy robią taki gest dobra względem osób potrzebujących i były panie, które specjalnie gotowały i przynosiły przez siebie przygotowane obiady czy zupy, kolejki czasami o godzinie 8, czy teraz na przykład poniedziałki, które mamy o 10 i jak są kolejki, zanim otworzymy, jeszcze to na tych początkach tak było, teraz trochę już się zmieniło, osoby po prostu oczekiwały na tą żywność, więc to było takie dość zaskakujące. Teraz całe szczęście jest też może wiele więcej punktów różnych, w których można tą żywność otrzymać, więc to się troszkę może wypośrodkowało.
1: Jeśli ktoś w Białymstoku czuje się głodny, gdzie może znaleźć jedzenie? U was. Widzimy, jak to wygląda. Tutaj się pojawia jedzenie i za chwilę ktoś się nim częstuje, a gdzie na stałe można coś zjeść?
0: No na pewno paczki, między innymi, które przydziela MOPR czy Caritas, w których jest taki punkt Samarytanin na ulicy Kolejowej, ale też stale otwarte miejsca takie jak na przykład osoby w kryzysie bezdomności są. Mamy placówki, ta jedna z większych placówek przy ulicy Grunwaldzkiej 76, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Tutaj mamy na ulicy Warszawskiej Eleos, tam jest taki punkt też świetlica, w której można otrzymać żywność, ale też jest i nasza fundacja, Fundacja Special, która mieści się przy ulicy Radzymińskiej 16. My też jesteśmy otwarci 3 godziny dziennie, więc jak ktoś do nas przyjdzie, jest czy potrzebujący, czy głodny, no to zawsze na pewno otrzyma kawę, herbatę i coś do przekąszenia, żeby brzuchu nie burczało. Na pewno przy kościołach też w różnych częściach takie oddziały Caritas, które na pewno też oferują, ale przeze mnie wymienione, to są na pewno codziennie działające i przede wszystkim skierowane do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.
1: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj Białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwy prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. Dziękuję bardzo za rozmowę i zachęcamy do dzielenia się żywnością.
3: Ważne w Białymstoku.
1: Ruszyły konsultacje w sprawie planu ogólnego Białego Stoku. Sprawdź, co powstanie w Twojej okolicy. To najważniejszy dokument planistyczny, który na lata określi zasady korzystania z gruntów w obrębie miasta. Na uwagi mieszkańców urzędnicy czekają do 9 czerwca. Z projektem można zapoznać się w internetowym biuletynie informacji publicznej w zakładce Rozwój Gminy lub w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Białówny 11. Warto zainteresować się tym dokumentem, który po raz pierwszy określi zasady korzystania z gruntów na terenie całego miasta. Jest to szczególnie ważne dla właścicieli działek, bo plan zdecyduje o sposobie ich dalszego wykorzystania. A uwagi do tegoż planu można składać tylko na specjalnym formularzu i przypominam, tylko w terminie konsultacji społecznych, czyli do 9 czerwca. Uwagi składane po tym terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.
3: Eko Białystok.
1: Miejskie wyspy ciepła i gwałtowne ulewy przeciążające kanalizację deszczową to problemy nie tylko Białegostoku, ale wielu europejskich miast. Odpowiedzią na nie ma być zazielenienie przestrzeni miejskiej. W Białymstoku rozmawiali na te tematy eksperci z polskich i zagranicznych uczelni oraz instytucji. Zauważyli oni podczas spotkania, że w miastach zaczynają się pojawiać ekologiczne rozwiązania. Przykładem są parkingi, na których stosuje się nie wylany asfalt, ale tak zwaną ekokostkę, czyli ażurowe wypełnienia betonowe. Zdarzają się też ogrody deszczowe, czyli pomiędzy miejscami parkingowymi fragmenty zieleni, na które woda spływa. Zdarzają się też zielone dachy, ale ale to wciąż kropla w morzu potrzeb, twierdzą eksperci. Ich zdaniem musi zmienić się myślenie deweloperów i zarządzających miastami, aby poprawić sytuację ekologiczną w metropoliach.
3: Co jest grane w Białymstoku?
1: I jeszcze propozycja kulturalna. 30 i 31 maja Teatr Szkolny Akademii Teatralnej w Białymstoku zaprasza na pokazy autorskiego spektaklu muzycznego wykładowczyni technologii Teatru Lalek Uczelni Karoliny Krot. Przedstawienie nosi tytuł Technolożka. Jest to składająca się z 10 piosenek przyplatanych miniaturkami animacyjnymi dowcipna opowieść o maleńkim świecie lalkarzy. Podczas spektaklu będzie można dowiedzieć się m.in. jak chodzi lampka, ile jest rymów do słowa animant, co robi reżyser, kiedy nie reżyseruje oraz jaki ślub bierze garnek z czajnikiem. Może nawet uda się ustalić, kim jest tytułowa technolożka. Przypominam, spektakl grany jest 30 i 31 maja. Natomiast Teatr Dramatyczny w Białymstoku gra spektakl Pies, kobieta i mężczyzna. To rzecz szczególnie warta polecenia o trudnych relacjach męsko-damskich. Ponadto można zobaczyć kultowe już zapiski oficera Armii Czerwonej.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
4: Tematyka związana ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Nie wiem, czy do końca my wszyscy mamy właściwe podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego, no, oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać tam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś, musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym wcale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw, jeszcze od czasu, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni. Kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób, dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom, również wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka, o dostępy do baz danych, o to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych i kwestie kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych, kwestie praw autorskich, to się rozbija, kwestie formalno-prawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce, na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pacjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, żeby było ich dużo, ale były też głębokie, żeby były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli no, nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu, no bo generalnie no wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, no weźcie nasz. A my sami wiemy już, nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte od rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji, ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, no tak dostajemy ten wynik i myślimy, o, to nie do końca o to chodziło, coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest rzeczywiście zdrowie. Tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym i w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie, w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę czy te zbiory danych o dane z genomów, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. No to są unikalne rozwiązania. One nie są z pewnością tak potężne, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, jak chociażby rozwiązania pochodzące czy z Dalekiego Wschodu, czy ze Stanów Zjednoczonych, ale są głębokie bardzo i pod względem właśnie jakości tych danych, co daje szansę też uzyskiwania informacji, których często te profesjonalne, komercjonalne rozwiązania wcale nie muszą jeszcze dawać. I to jest nasz kierunek też badania. Sięgnąć po rzeczy bardzo głębokie, korelować ze sobą różne rodzaje badań genomowych z histopatologicznymi, z radiologicznymi, z klinicznymi. To jest niezwykle fascynująca dziedzina. My bardzo mocno zwracamy uwagę na jakość, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo znowu, zgodnie z zasadą, że jak wrzucimy śmieci do jakiegoś algorytmu, to i śmieci zostaną wyrzucone przez tę aplikację. To samo dotyczy tworzenia, więc patrzymy na to w sposób, który może wydawać się taki trochę nieatrakcyjny z punktu widzenia kogoś. No co nas obchodzi, jak to powstaje? Ale my tutaj patrząc na tym i wiedząc, jak duża odpowiedzialność rzeczywiście tkwi na twórcach tego rodzaju rozwiązań, chcemy mieć pewność, że tworząc te rozwiązania, nie tworzymy ich na warstwie powierzchownej, ale w oparciu o bardzo głębokie, bardzo pogłębione analizy. Taki mamy plan, taką strategię. To jest trudne bardzo. My nie twierdzimy, że to jest proste. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga również zupełnie nowych kompetencji, takich, których wcześniej nie bywało, bo wymaga ludzi, którzy rozumieją i warstwę medyczną, i informatyczną. Nazywamy ich bardzo różnie, często właśnie specjalistami od data science czy bioinformatykami, jeżeli chodzi wprost o kwestie medyczne. My zresztą otwieramy nawet wprost taki kierunek w tym roku. Serdecznie zapraszamy, słuchacze. Słuchajcie, niesamowita przygoda, wspaniała historia tutaj właśnie pod kierunkiem właśnie rektora Adama Krętowskiego, ale też pani doktor Magdy Niemiry. To będzie wyjątkowy kierunek. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę tworzenia algorytmów, rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to jest coś dla was. Także, drogie słuchaczki i słuchacze, przychodźcie. I to właśnie tacy ludzie będą to robić. My już to robimy, nauczycie się tego od nas, ale będziecie za chwilę robić to sami. I uwierzcie mi, że odkrycia można wtedy robić, wielkie odkrycia można robić na studiach. Noblowskie odkrycia można robić na studiach, bo one są tutaj no, czymś niesłychanym. Tak wyobrażamy sobie. Wiemy, że tak powinno wyglądać powstawanie rozwiązań sztucznej inteligencji w medycynie, które mają poprawiać diagnostykę i terapię. To ma być nie na łapu-capu, nie szybko, nie z nie wiadomo jakich danych o wątpliwej jakości, jakichś chaotycznych. Najważniejsze jest jak u małego księcia, niewidoczne dla oczu. Także tutaj najważniejsze jest to, jak dokładna praca zostanie włożona w przygotowanie tych danych, w ich stworzenie tej bazy danych, na której będzie powstawał algorytm, w oparciu o której będzie to działanie tego algorytmu później walidowane. To jest naprawdę cała sztuka. To jest trudne, niewidoczne, niewdzięczne, ale fascynujące. Później można mieć satysfakcję, że rzeczywiście tworzy się rozwiązania, które są super precyzyjne i taki mamy cel.
5: Czy mógłbyś już określić, na jakim etapie jesteście?
4: To jest niekończący się w bardzo dużej mierze etap, ponieważ naszym planem jest nie zamykanie tych zbiorów danych. My chcemy, żeby to w sposób ciągły te zbiory danych tworzyły się do końca świata jeden dzień dłużej.
1: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
3: Sportowy Białystok.
1: Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
1: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
6: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś zjedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
1: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
6: I człowiek na tej ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Oszona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 kilometry, jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają wiedział z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
1: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
6: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie, zarówno grą, jak i wypożyczeniem sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
1: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
6: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami i prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
1: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
6: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
1: No to super, w takim razie zapraszamy.
6: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko-aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
1: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Odbędzie się on od 9 do 12 lipca. Z kolei 23 czerwca zaplanowane zostało wydarzenie wprowadzające, czyli koncert Dobrawy Czocher. Festiwal Inny Wymiar jest organizowany w ramach projektu Wschód Kultury, który jest efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku, festiwal prezentuje różnorodność kulturową Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Zanim jednak festiwal na dobre rozpocznie swoje działania w lipcu, już 23 czerwca w kinie Forum o 20 odbędzie się koncert Dobrawy Czocher, jednej z najbardziej cenionych współczesnych wiolonczelistek w Europie. Artystka zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty State of Motel. Płyta ta stanowi ewolucję jej języka artystycznego, w którym klasyczne brzmienie wiolonczeli przenika się z syntezatorami, elektroniką oraz wielowarstwowym wokalem. Twórczość artystki łączy nienaganną technikę z ekspresyjną głębią i eksperymentalnym podejściem do dźwięku.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: 5 podlaskich gmin rusza z projektami współpracy międzynarodowej obejmującymi m.in. Albanię, Uzbekistan i Niemcy. Samorządowcy podpisali w Białymstoku umowy o dofinansowanie swoich inicjatyw. Łącznie z budżetu województwa trafi do nich 108 tysięcy złotych, powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
7: To bardzo ważne, aby nasze samorządy mogły współpracować, uznawać dobre praktyki w Unii Europejskiej, budować partnerstwa transgraniczne, wymieniać różne działania, bo to daje także pewną możliwość lepszej współpracy dla naszych mieszkańców, lepszego pomysłu na działalność danej gminy i lepszych szans na rozwój. Gratuluję tym, którzy te pieniądze otrzymają. Gratuluję tych pomysłów i życzę, aby te środki przyczyniły się do lepszego rozwoju naszych małych podlaskich ojczyzn.
1: Guźnica zrealizuje projekt w Albanii, odwiedzając m.in. największą tamtejszą farmę fotowoltaiczną. Grajewo postawiło na edukację i wyśle kadrę oświatową na wizytę studyjną do Hiszpanii. Powiat łomżyński oraz gmina Łapy będą kontynuowały współpracę z partnerami w Niemczech, m.in. w obszarze sportu i wymiany młodzieży. Trochiczyn rozwinie relacje z Uzbekistanem, organizując wizyty studyjne dla przedsiębiorców, rolników i lokalnych liderów. Na temat tego ostatniego projektu mówi burmistrz Drohiczyna Wojciech Bożym.
8: Bardzo się cieszę, że doszło do podpisania tej umowy, chociaż najczęściej, jak tutaj się spotykamy, to są umowy inwestycyjne, edukacyjne, natomiast to jest taka specyficzna, można powiedzieć, gałęź też i działalności samorządowej, jaka jest współpraca międzynarodowa. My natomiast jako Drohiczyn już w sumie od 2 lat współpracujemy z Uzbekistanem. Zaczęło się to od wyjazdu motocyklowego, a teraz w ubiegłym roku też mieliśmy taką, sami organizowaliśmy misję gospodarczą. Teraz te pieniądze są przeznaczone właśnie na taką wymianę gospodarczą. Głównie chcemy się skupić na biznesie, na przedsiębiorczości. Wiem, że Można powiedzieć, że jak się mówi, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale po pierwszej jaskółce przylatują następne. I ta wiosna będzie, jeśli chodzi o współpracę właśnie Polski z Azją, a Azja poprzez Uzbekistan, a zarazem Uzbekistan chce też mieć okno otwarte czy drzwi na Europę. Także tutaj chcemy się w tym zakresie specjalizować. Nam się wydaje, że Uzbekistan, mi się jeszcze wydawało, to jest taki daleki kraj. Gdzieś daleko w Azji, jak tam dojechać? Jak się okazuje, to nie jest to daleko. Ważne są chęci, ważne są jakieś poszczególne, pozytywne emocje, a takie są. Nieraz podkreślam, jak byliśmy właśnie w ubiegłym roku w Uzbekistanie, byliśmy w Bucharze, budowa jest specjalnej strefy ekonomicznej na powierzchni 1000 hektarów. Budowane już są ciągi komunikacyjne, kilka hal stoi, z możliwością rozbudowy o następne 2000 hektarów. Pytam tego prezesa, ile czasu trwało uzgodnienia, dokumentacje, tak jak u nas. A on mówi tak, 4 miesiące temu przyjechał prezydent, powiedział, żeby tutaj budować. I budowali.
1: W uroczystości podpisania umów uczestniczył też ambasador Uzbekistanu, podkreślając znaczenie współpracy z Polską, która jego zdaniem będzie korzystna dla obu stron. Jak zaznaczył, Polska jest dla Uzbekistanu ważnym partnerem i może stać się pomostem do rynków Unii Europejskiej. Z kolei Uzbekistan może być również dla polskich przedsiębiorców bramą do rynków Azji Centralnej.
3: Istotne w Białymstoku.
1: Tymczasem można już zgłaszać projekty do 4. edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn zaprosił podczas konferencji prasowej do udziału w programie i jego wspierania.
7: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w 4 kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto 2 nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
1: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
9: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy 3 brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj wypowiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa, wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie. Przede wszystkim łącząc kapitał intelektualny z tym, co jest nazwane potrzebami naszego województwa.
1: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
10: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w 4 kategoriach. 2 kategorie skierowane do środowiska naukowego. Tam może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego dwie kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
1: Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Pomosty Przyszłości i opisać swoją współpracę naukowo-biznesową.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: 1 200 000 zł z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność dostaną 3 organizacje w Podlaskiem na działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne oraz terapię. A pomoc bezdomni mogą otrzymać w Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Spesalvi oraz w Stowarzyszeniu Monar, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
11: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać Bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie i są razem z nami, czyli Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spesalvi oraz Monar. No i to, co dla mnie najważniejsze, to żebyśmy, zachowując empatię, głębokie pokłady humanizmu, wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
1: Ponad 394 tysiące złotych dostanie Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej dyrektor Andrzej Radkiewicz.
12: My jako Caritas Archidiecezji Białostockiej od wielu lat prowadzimy 3 placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Laginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Caritas otrzymaliśmy 394 200 zł właśnie na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kryzysie bezdomności. Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zapewnienie opieki, asystentów w tych placówkach, a także na zakup niezbędnego wyposażenia, ale bardzo duża część środków będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące. Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli bezpieczne schronienie, żywność, możliwość kąpieli, a potem przechodzimy właśnie na dobra czy potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu, która zostanie przyjęta do naszych placówek, w ciągu 14 dni będzie miała opracowany indywidualny plan wyjścia z bezdomności z określeniem 3 do 5 celów, które należy osiągnąć. Będzie to przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, przy pomocy prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia. A także planujemy raz w tygodniu robić tak zwane warsztaty Niewidzialni Białystok. To są warsztaty, że każda osoba, która jest w kryzysie bezdomności, spojrzy trochę z innej strony na siebie przy pomocy trenera psychoedukacji, a także przy pomocy trenera zajęciowego. Myślę, że to też pobudzi trochę te osoby w kryzysie bezdomności do takiej właśnie nie tylko poczucia, że są to osoby, które mają dach nad głową, ale także również pomoże im zaktywizować się społecznie i zawodowo. To jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o program Pokonać Bezdomność w edycji 2026.
1: Fundacja Spesalvi otrzyma ponad 182 2000 zł, mówi jej wiceprezes zarządu Monika Lewko.
13: Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na kontynuowanie dotychczasowych działań, ale też na rozwijanie nowych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My jako fundacja będziemy kontynuować pracę asystencką. Przynajmniej 15 osób zostanie objętych taką stałą pomocą asystentów, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą pod stałą właśnie pomocą.
1: Stowarzyszenie Monarch dostanie łącznie ponad 612 tysięcy na dwa schroniska dla osób bezdomnych w Rybczyźnie i Garbasie II, mówi dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
14: Bardzo dziękuję za to, że możemy zacząć głośno mówić o problemie kryzysu bezdomności. Nie mówimy tylko w nim przy okazji niskich temperatur, które nawiedziły w tym roku nasz region, jak i również naszą Polskę, ale również mówimy w momencie przed dzień rozpoczęcia sezonu letniego. Stąd cieszy mnie to ogromnie, że ministerstwo podejmuje działania, które są działaniami systematycznymi co roku, właśnie zmierzające ku pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób bezdomnych od prawie 50 lat. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonujemy od ponad 30 lat. Niesiemy tą pomoc każdego dnia. Niesiemy tą pomoc w szerokim wachlarzu spektrum tych działań. Staramy się nie tylko tym osobom zapewnić pomoc w postaci schronienia, wyżywienia, ale również przede wszystkim aktywizacji. Już to nie są czasy, kiedy to można dać osobie tylko i wyłącznie strawę i schronienie, ale również należy jej przywracać godność. I właśnie dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej w Białymstoku możemy aplikować o te środki.
1: Mówił dyrektor schroniska Nikodem Kemicer. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam. Przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym dzisiaj będzie w tej godzinie programu? Przede wszystkim opowiemy Wam o planowanym dużym remoncie stadionu miejskiego w Białymstoku. Wrócimy też do historii wywózek Polaków do Kazachstanu, które chce upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Białostockie Muzeum Pamięci Sybiru. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od naszego stadionu. Dzisiaj prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski poinformował o przygotowanym już dużym remoncie.
2: Na Horten Arenie mają przebiegać prace konserwacyjne związane właśnie ze słupami i przy tej okazji padały propozycje, aby zmienić kolorystykę tego stadionu, wyglądu z uwagi na to, że ta obecna, jakby jeżeli chodzi o pomarańcz, prawda, i kolor biały, nie nawiązuje do tradycji ani Jagiellonii, ani Białegostoku, była autorską koncepcją projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo około w tym roku i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, od ulicy Ciołkowskiego i od ulicy Wiosennej. I właśnie chcemy zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest naszym zdaniem, bo żeśmy już ją tutaj oglądali, bardzo interesująca. I państwo i kibice sami to ocenią.
1: Mówi prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
3: Oczywiście odpowiadamy na potrzebę mieszkańców, kibiców klubu. I faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja słupów, remont powłok malarskich. Wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. I myślę, że dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnej delikatności dla bryły stadionu. Jeśli chodzi, jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście w tym roku chcemy pomalować tu od strony Wiosennej i od strony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby rzeczywiście ten nasz stadion Horten Arena był jeszcze piękniejszy. Mamy najpiękniejszą drużynę, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
1: Wiceprezes Jagiellonii Andrzej Wilczyk.
4: Chcielibyśmy jako klub, jako społeczność kibice bardzo podziękować, że wsłuchano się w nasze głosy, żeby pomalować, przemalować te słupy. To jest dla nas ważna sprawa, więc bardzo serdecznie dziękujemy. I na czas remontu chciałbym poinformować, że Galeria Sław, która jest od ulicy Wiosennej i od ulicy Ciołkowskiego, zdejmiemy, wróci już w nowej formie graficznej. Nie mogę czasowo określić, w jakim momencie, ale wróci, pojawi się inna. I tak się akurat złożyło, że żegnamy zawodnika znaczącego Pululu. To jest zawodnik, który zasłużył, aby się w tej Galerii Sław pojawić, więc w przyszłości będzie. Dziękuję za to, że to, co wydawało się nam kiedyś niemożliwe, jednak będzie zrealizowane, te kolory się zmienią, nie będzie pomarańczowego, który nie ma związku ani z miastem, ani tym bardziej z Jagiellonią, więc dziękuję serdecznie.
1: Projekt przebudowy stadionu przygotowali Bogusława i Daniel Hadukiewicz.
5: Przystępując do projektowania kolorystyki słupów stalowych na stadionie Horten Arena w Białymstoku, mieliśmy wyjątkowe zadanie. Zadanie to było wyrażone w tym, że mieliśmy na celu połączenie z jednej strony silnej tożsamości klubu Jagiellonia wyrażonej w jej barwach, z drugiej strony barwy miasta Białegostoku, a z trzeciej strony pracujemy nad zastaną architekturą, potężnym, dość monumentalnym obiektem. Chcieliśmy uniknąć dosłownego cytowania tych kolorów, o których wspomniałem, gdyż takie dosłowne zacytowanie kolorów mogłoby sprawiać, że obiekt byłby przytłaczający, zbyt jaskrawy, zbyt nachalny, może nawet cyrkowy, odpustowy. Dlatego Postanowiliśmy, że chcemy przede wszystkim zachować elegancję tego obiektu, a kolorystykę przedstawić w sposób właśnie jak najbardziej łagodny, nienachalny, ciekawy nawet. Dlatego stawiamy tutaj na dualizm architektoniczny. Stadion w Białymstoku jest obiektem, który w tkance miejskiej, w urbanistycznej tkance jest obiektem żywym i zasługuje na to, żeby prezentować się szlachetnie przez 365 dni w roku. Dualizm architektoniczny wyrażamy w ten sposób, że za dnia stawiamy na elegancję i lekkość w sposób nienachalny. Malujemy słupy pionowe w kolorach od koloru czerwonego, acz nie żywego, tylko zgaszonego czerwonego, przechodząc gradientem tonalnym do koloru jasnożółtego. Z kolei słupy skośne malujemy w kolorze białym, co nadaje lekkości, a zarazem jest również związane z identyfikacją wizualną miasta Białystok. Tym sposobem obiekt zyskuje na lekkości, a zarazem zyskuje nowoczesny, estetyczny charakter.
6: Nasza koncepcja zakłada również iluminację nocną. Stadion zaczyna żyć nocą, wtedy zaczyna bić tak naprawdę serce stadionu i zastosowanie oświetlenia wyjątkowego wydobywa głębiej i ognistą moc barwy klubu Jagiellonia. Jak widzimy na wizualizacji, gradient aż płonie, tworząc niesamowitą, acz nawet teatralną scenerię, widoczną z daleka, więc myślę, że kibice, zyskując taką oprawę, naprawdę w tym miejscu będą się czuć jak w swojej twierdzy, po prostu. Cieszymy się, że mogliśmy brać w tym udział. Właśnie chciałam pochwalić władze miasta, zarząd i też prezesów klubu, że są tak świadomymi architektonicznie osobami i uważam, że naprawdę jest to sukces, bo było to trudne zadanie i doszliśmy do wspaniałego finału. Mam nadzieję, że z powodzeniem.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
7: Prezes Andrzej Wilczyk to przedstawiciel środowiska weteranów. Ma więc taką wyjątkową słabość do tego, co było w połowie lat 80., 40 lat temu. Więc ma słabość do tego, że kiedyś były pestki, napoje w woreczkach, kiełbasa perelowska, drewniane krzesełka. Co prawda jesteśmy obaj w podobnym wieku i też ja pamiętam, jak to wyglądało kiedyś, ale bardzo się cieszę, że udało się tutaj bez żadnych problemów porozumieć, żeby pójść właśnie też w stronę tych odbiorców, mieszkańców naszego miasta, którzy są młodsi, mają nowoczesne podejście i myślę, że ten projekt, o którym tutaj rozmawiamy, który został przedstawiony przez państwa projektantów, zaakceptowany przez pana prezydenta, właśnie jest też takim pokazaniem tego, że oprócz tego koncentrowania się na tym, co było kiedyś, idziemy do przodu i te rozwiązania, patrząc na to, jak stadion będzie się prezentował, czy też może się prezentować i w dzień i w nocy, właśnie świadczą o tym, że jesteśmy otwarci na tego nowego odbiorcę, na którym też nam bardzo zależy i też chociażby, nie wiem, te wydarzenia, które zaplanowane są na stadionie przy okazji Dnia Dziecka, właśnie pokazują na to, że to jest obiekt, który jest też gotowy i otwarty na przyjmowanie nowego odbiorcy.
1: Prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko.
8: My się jakby strzeliwujemy w inwestycję, która jest teraz realizowana w remont słupów w zasadzie od 2015 roku. Tutaj to jest duża inwestycja, ona polega na wymianie powłok antykorozyjnej, przeciwpożarowej, no oczywiście tej zewnętrznej. Jakby my wchodzimy w ten proces właśnie tego remontu, no sam remont słupów od 2005 roku, w zasadzie no 6-7 można tak powiedzieć, to jest koszt no duży, tak, bo to jest ponad 10 milionów złotych, ale mówimy o wszystkim, o całej tej wymianie tych powłok. Natomiast no, mamy nadzieję, że same malowanie, no daliśmy do wyceny dla tego wykonawcy, który ma podpisany z nami kontrakt, że uda się jakby ten koszt w tym całym zadaniu inwestycyjnym zmieścić. No jak nie, no to pewnie coś tam trzeba będzie dołożyć, no ale dodaliśmy poszczególne teraz parametry też tych odcieni, farb. No także tak jak mówiłem, no duże przedsięwzięcie, ale idzie dobrze, dobry wykonawca, który od właśnie zeszłego roku już tutaj działa u nas na stadionie, tym bardziej, że ten stadion, no już tak jak Państwo wiecie, ma 12 lat, no i to są konieczne prace, które należało rozpocząć i należy wykonywać. będą trwały jeszcze w przyszłym roku, 82 słupy. Zostanie nam jeszcze pewnie na końcu około 22 słupów. No środki mamy zabezpieczone i realizujemy stopniowo, a tu się strzeliwujemy, także to nie jest jakby koszt samego pomalowania. To jest tylko jeden z tych elementów, wykorzystujemy ten czas, tak jak już powiedziałem na wstępie, jest to wsłuchiwanie się w głos klubu, w głos kibiców, z aprobatą tutaj władz miasta. Działamy po prostu. W przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg na oświetlenie płyty głównej modernizacji. To jest kluczowa rzecz dla nas. No, musimy się dostosować do wymagań UEFA i no, ekstraklasy. Także to musimy w pierwszej kolejności zrobić na oświetlenie LED-owe. Też no, koszt ponad 2 miliony złotych. Od tego zaczynamy. No a kolejnym krokiem, mamy przychylność władz, ale też będziemy oczywiście szukać jakichś innych źródeł finansowania, będzie kwestia zrobienia iluminacji. Także krok po kroku.
1: Mówił prezes spółki Stadion Miejski Cezary Mielko. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o procesie małżonków oskarżonych o oszukanie znajomych, którzy zainwestowali w czasie pandemii w handel rękawiczkami ochronnymi i o śledztwie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w sprawie wielkiego przemytu papierosów z Białorusi. W magazynie będzie ponadto m.in. o walce z suszą w podlaskich rezerwatach oraz o szacowaniu strat i ustalaniu przyczyn po pożarze w Narwiańskim Parku Narodowym. Ponadto powiemy o szkoleniach z zasad używania automatycznego defibrylatora zewnętrznego prowadzonych w białostockich szkołach i przedszkolach.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
9: Magda Tkaczyk, zapraszam. Czy było to oszustwo czy ryzyko biznesowe w czasie pandemii, rozstrzyga sąd apelacyjny w Białymstoku w procesie małżonków oskarżonych o oszukanie znajomych, którzy zainwestowali w handel rękawiczkami ochronnymi. W pierwszej instancji usłyszeli wyroki 2,5 oraz 1,5 roku więzienia. Chcą uniewinnienia albo kar w zawieszeniu. Wyrok pod koniec maja. A Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku prowadzi śledztwo w sprawie 580 tysięcy paczek papierosów z Białorusi. Miał je 43-latek z Łukowa na Lubelszczyźnie. Gdyby tytoń trafił na rynek, skarb państwa straciłby ponad 20 milionów złotych. Tymczasem siedliska bagienne w podlaskich rezerwatach przez suszę tracą wodę. Wojewódzki konserwator przyrody w Białymstoku przekonuje, że walka z tym nie wymaga dużych nakładów. W lesie zwierzynieckim wolontariusze, tak jak bobry, budują tamy, mówi Adam Bochtan.
10: Polega to na wykorzystywaniu materiałów, które mamy w zasięgu ręki do spowolniania spływu wody, czyli przede wszystkim fragmentujemy martwe drewno, wykorzystujemy ziemię, kamienie.
9: Podobne działania mają być w kolejnych rezerwatach. Trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn po pożarze w Narwieńskim Parku Narodowym w okolicach miejscowości Zbiszcze w powiecie białostockim w gminie Choroszcz. Spłonęło 14 hektarów traw i trzciny. Z ogniem walczyło 20 zastępów strażaków. Ich szybka reakcja pozwoliła ugasić płomienie. A gdy ktoś potrzebuje pomocy, też liczy się szybka reakcja, dlatego by przełamać strach przed użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, Straż Miejska uczy pracowników białostockich szkół i przedszkoli. Mundurowie odwiedzili już 25 placówek, a w szkoleniu wzięło udział około 600 osób. Białostocki i Lwowski Szpital Onkologiczny mogą obsługiwać tysiące nowych pacjentów. Wszystko dzięki współpracy obu placówek i unijnym funduszom z programu InterREG. Oba szpitale zainwestowały głównie w sprzęt. To bardzo ważne, mówi wiceszefowa Białostockiego Centrum Onkologii Dorota Kazberuk.
11: Czeka nas prawdziwe tsunami nowych rozpoznań chorób nowotworowych. Do roku 2040 nastąpi podwojenie w porównaniu do roku 2020 ilości nowych rozpoznań.
9: Do obu szpitali w ramach wspólnego projektu trafiło 3,5 miliona euro. Białystok dba też o seniorów, dołączył do sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym przy Światowej Organizacji Zdrowia. To daje nowe możliwości, wsparcie ekspertów oraz udział w światowych projektach. By w Podlaskiem żyło się lepiej, pracuje też zarząd województwa. Pomysłem mogłyby być dodatkowe środki na poprawę jakości usług publicznych czy rozwój przedsiębiorczości w nowej unijnej strategii o nazwie Prawo do pozostania. Chodzi o to, by wyjazd był wyborem, a nie koniecznością, tłumaczy marszałek województwa Łukasz Prokorym.
12: Ta strategia ma działać takim zjawiskom jak wyludnianie się regionów, jak wyjazdy młodych mieszkańców, jak nierówne szanse rozwojowe regionów.
9: Konsultacje potrwają do początku czerwca na portalu konsultacyjnym Komisji Europejskiej. Samorządowcy apelują do mieszkańców Podlasia o udział, tak by głos najbardziej zainteresowanych był w Brukseli słyszalny. Równolegle z pomocą ekspertów województwo podlaskie przygotowuje listę własnych propozycji do unijnej strategii.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Historię wywózek Polaków do Kazachstanu chcę przypomnieć i upamiętnić w 90. rocznicę tych wydarzeń Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Zaplanowano cykl wydarzeń, wystaw, konferencji naukowych i spotkań, które będą odbywały się przez cały rok w Polsce i w Kazachstanie. Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, powiedział, że data inauguracji obchodów nie jest przypadkowa. 28 kwietnia 1936 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła tajną uchwałę nakazującą oczyszczenie pasa granicznego z tak zwanego wrogiego elementu, mówił historyk. Śleszyński dodał, że były dwie fale deportacji w czerwcu oraz na przełomie września i października 1936 roku. Powiedział też, że deportacje dotyczyły społeczności polskiej, która wtedy po pokoju ryskim znalazła się poza granicami państwa polskiego. Historyk podkreślił, że wywózki do Kazachstanu, który sam został wyludniony przez politykę sowiecką, miały być rodzajem kary. Łącznie deportowano ponad 70 tysięcy ludzi, z czego 75% stanowiły osoby narodowości polskiej.
13: Te osoby nigdy nie były obywatelami polskimi, w tym sensie obywatelami II Rzeczpospolitej, ale to byli Polacy. Po zakończeniu I wojny światowej i po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy wytyczono tak zwaną granicę ryską, na wschodzie została duża grupa społeczności polskiej, która z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, ale też i emocjonalnych, przywiązania do ziemi, była to drobna szlachta bardzo często, nie chciała opuścić swojej ojcowizny. I te osoby w 1936 roku spotkały represje. Kiedy po próbach pozyskania tej społeczności i przyciągnięcia jej do ideologii komunistycznej, chociażby likwidacji kościołów katolickich, nie do końca się to udało, Stalin podjął decyzję, że tą ludność pogranicza, bo to było pogranicze ówczesne polsko-sowieckie, należy deportować. Należy deportować na step Kazachstanu, gdzie kilka lat wcześniej doszło do masowego głodu i wymarcia miejscowej ludności. Tam w 1936 roku w dwóch falach, w czerwcu i później we wrześniu, zesłano tysiące Polaków naprawdę na goły step. To był step, gdzie był zaznaczony tylko punkt. Najczęściej władza wykopała studnię. Była to słona woda, bo problem, że w Kazachstanie mamy kłopoty z wodą pitną, taką, którą my znamy tutaj w Polsce, ale dzięki temu, że była ta woda, ta ludność była tam zsyłana i musiała przeżyć. Musiała przeżyć pierwszą zimę. Ta zima to były ziemianki, często to były namioty, zbierała olbrzymie żniwo. Kiedy penetrowaliśmy te tereny w północnym Kazachstanie, odwiedzaliśmy cmentarze, zadawałem pytanie, czemu ta część cmentarza jest pusta. Miejscowi odpowiadali, my tutaj nie chodzimy.

0: kresowy i zastanawiają się, skąd w tym Kazachstanie Polacy. A są ci zesłańcy, którzy trafili tam w 1936 roku. Ale ci, którzy trafili w 1936 roku, ich nie objęła tak zwana amnestia z 1941 roku. Ci, którzy trafili w 1940-1941 roku, mieli szansę wyrwać się z sowieckiego piekła wraz z armią Andersa. Ci wcześniejsi nie. Dlaczego? Bo nie byli formalnie obywatelami II Rzeczpospolitej. Ich ta amnestia nie objęła. Oni też nie mogli wrócić do Polski w 1941-1946 roku. Oni tam zostali. Oni tam budowali swoją przyszłość, często tracąc umiejętność pisania. Jedynym elementem, który przypominał o polskości, była książeczka do nabożeństwa. U nas jest kilka tych książeczek do nabożeństwa w naszych zbiorach i pierwsze moje zdziwienie było takie, czemu te wszystkie książeczki nie mają pierwszych stron? No, wydawało mi się, pierwsza, druga mogła zostać zniszczona, ale kilka, których mamy, a była prosta sprawa. Pierwsza strona w książeczce do nabożeństwa to był krzyż, było zaznaczone, że to jest książka do nabożeństwa, książka religijna. Ale poza tym ktoś, kto nie znał polskiego, nie miał żadnego pojęcia, że to jest książka religijna, a nie zwykła książka. Natomiast te książki były wykorzystywane. Często mamy zapis cyrylicą języka polskiego, bo ludzie nie potrafili czytać po polsku, ale czytali cyrylicą, ale wypowiadali słowa. Myślę, że starsze pokolenie pamięta i myślę, że nie jeden z nas w książkach do nauki języka rosyjskiego pisał alfabetem polskim słowa rosyjskie, żeby powtarzać. Ja na pewno tak robiłem. Także dopiero przychodzi upadek komunizmu i Rzeczpospolita, przykro to powiedzieć, dopiero wtedy zaczyna przypominać o swoich członkach swojej społeczności. Jest to już trzecie, czwarte pokolenie. I dopiero w ostatnich latach tak naprawdę daje się pełną szansę tej społeczności powrotu tutaj do Polski. Widzimy kolejne fale w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, a ten ostatnie dziesięciolecie to jest przyspieszenie, chociażby z tego względu, że po prostu brakuje nam ludności. Kiedy polscy potomkowie tutaj przyjeżdżają do Polski, rozpoczynają nowe życie i z nimi chociażby spotkamy się 10 czerwca w Sejmie Rzeczpospolitej w Warszawie, gdzie będziemy otwierali wystawę i przy okazji spotkamy się z potomkami, porozmawiamy o historii, ale chyba to, co najważniejsze, o współczesnych problemach, z jakimi problemami spotykają się tutaj. Bo często spotykając osoby, które mówią łamanym polskim, nie zastanawiamy się, że są to Polacy, że to są potomkowie. Tylko stosujemy prosty skrót, szczególnie tu na Podlasiu, ruski. Może czasami warto się zastanowić, z kim rozmawiamy, że te osoby zachowały swoją polskość, ale w znacznie trudniejszych warunkach niż my tutaj w Polsce.
1: Czy z tymi ludźmi zwiedzający będą mieli szansę się spotkać w samym Muzeum Sybiru?
0: Planujemy spotkania, zresztą mamy cały szereg wydarzeń. Myślę, że wyjątkowością tych uroczystości 90. rocznicy jest to, że one zarówno będą się odbywać w Polsce, jak i za granicą. Część ich jest ulokowana w Kazachstanie. Zresztą symbolicznie zaczynamy, już powiedziałem, 10 czerwca otwarciem wystawy w Sejmie, a kończymy otwarciem podobnej wystawy w języku kazachskim w Muzeum Narodowym Kazachstanu w Astanie. Jest to różny cykl wydarzeń. I co jest bardzo ważne, różne instytucje włączyły się w te uroczystości. My tylko koordynujemy, ale nie narzucamy. Każdy robi tak, jak uważa. Bo myślę, że każda instytucja wie najlepiej, jak to zrobić. Mamy konferencję w Instytucie Witolda Pileckiego w Warszawie w czerwcu, ale mamy też wydarzenia w Astanie. Mamy też centralne uroczystości 20 czerwca w Oziornym. To jest północny Kazachstan, to jest kazachska Częstochowa. To jest miejsce cudu, który uratował Polaków w 1940 roku. Jezioro, które cyklicznie wysycha, w tamtym roku niesamowicie obrodziło rybą. Co prawda naukowcy wyjaśniają, że jest to cykliczne wydarzenie, ale dla tych osób z 1940 roku to był cud, bo ich uratował pod głodu.
1: U nas w Muzeum Sybiru co przygotowaliście?
0: Mamy szereg wydarzeń, przygotowujemy też i wystawę, ale myślę, że na pierwszym spotkaniu Dzień Matki zaprosimy sybiraczki, zawsze też zapraszamy córki, wnuczki, bo nasze sybiraczki przychodzą też ze swoimi rodzinami i spotkamy się i też przy tej okazji będziemy wspominali te wydarzenia sprzed 90 lat. Zawsze to powtarzam, że Muzeum Pamięci Sybiru powstało w hołdzie dla pamięci, doświadczenia Sybiraków, ale jest to muzeum, które nie powstało dla Sybiraków. Ono powstało dla kolejnych pokoleń, dlatego że dla samych Sybiraków nie musimy opowiadać tej historii. Tą historię musimy opowiadać dla naszego pokolenia. I ono powstało dla naszego pokolenia, dlatego też musimy używać często narzędzi, które do nas docierają.
1: Proszę powiedzieć, czy są osoby, które u Was szukają swoich krewnych? Czy muzeum daje też szansę?

0: na odkrycie historii rodzin.
1: Nie tylko obywatele polscy, nie tylko mieszkańcy naszego kraju zwracają się do nas z poszukiwaniem, bo jest zrozumiałe, że my, mając dział naukowy, nam jest po prostu łatwiej odszukać. Mógłbym tutaj przytaczać dziesiątki przykładów listów spływających, powiem tylko o jednym. Kiedy to córka Sybiraczki, jeszcze wtedy ona żyła, bo osobą już bardzo w podeszłym wieku, poprosiła nas o odszukanie wiadomości o mamie, bo mama nic nie pamiętała. Miała tylko bilet na statek z Afryki Południowej do Argentyny i jedno zdjęcie, jak młoda dziewczyna, 14-letnia, 15-letnia, stoi oparta o burtę statku i to wszystko. Myśmy odnaleźli dokumenty, się okazało, że była sierotą, została zesłana do outshore, do obozu w RPA, później przyjechała do Argentyny i odpowiedź była jaka? Że jeszcze przed śmiercią mamy obie panie, czytając te dokumenty, płakały.
0: Gościem Radia Złote Przeboje był dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński. A tymczasem...
2: Aktywnie w Białymstoku.
0: Powstaje nowy, spektakularny szlak kajakowy, który połączy aż trzy województwa. Ponad 350 kilometrów przygody, nowoczesne przystanie i natura w najpiękniejszym wydaniu. Mówi Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
3: Na naszych oczach powstaje markowy produkt turystyczny. Markowy produkt turystyczny to jest taki, który jest unikalny, który jest wyróżniający się na tle konkurencji, co najmniej w Polsce, i ma fantastyczne atuty ten produkt, szlak Pisanarew. To są przede wszystkim walory przyrodnicze, niezwykłe walory hydrograficzne. Rzeka Narew to jedna z trzech rzek na świecie, która po prostu ma takie warunki, oprócz Amazonii i Kongo. To jest po prostu rzeka, która jest taką rzeką warkoczową i to ją po prostu wyróżnia na tle innych. Poza tym fantastyczne inne walory przyrodnicze, dzika przyroda, dziewicze tereny wokół szlaku, 351 kilometrów tego szlaku. Wspaniała infrastruktura, która powstanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, ale również, szanowni państwo, produkt markowy to produkt dobrze zarządzany. Dobre zarządzanie to przede wszystkim jakość, dbałość o tą powstającą w ramach projektu infrastrukturę turystyczną, dbałość również o usługi. Ja bardzo się cieszę, że w ramach projektu przewidziano miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca przyjazne kamperowcom, że zadbano o to, aby również do całego projektu włączeni byli przedsiębiorcy, ale również to dobre zarządzanie to dbałość o ofertę turystyczną. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła takie badanie, segmentacja turystów krajowych, i okazało się, że 30-40% naszych rodaków zainteresowanych jest właśnie takim wypoczynkiem w naturze, a 16% to jest właśnie taki segment wypoczywający w naturze, także bezpośrednio zainteresowani tego typu produktem. Dobre zarządzanie to również spójna promocja pod wspólnym parasolem marki, tworząca spójną komunikację. Ja mam nadzieję, że to jest taki początek nowej ery w rozwoju również turystyki zrównoważonej, bo to jest niezwykły produkt turystyki zrównoważonej. My jako Polska Organizacja Turystyczna idziemy w kierunku rozwijania, popularyzacji idei turystyki zrównoważonej i w tym roku przeprowadzony zostanie pilotaż obszarów, destynacji właśnie takich zrównoważonych. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że takiej certyfikacji podda się również szlak Pisanarew i będzie to szlak turystyki zrównoważonej na tym najwyższym według kategorii Polskiej Organizacji Turystycznej platynowym poziomie. I takiego platynowego produktu turystycznego, zrównoważonego, markowego, wszystkim nam bardzo serdecznie życzę.
0: Liderem projektu jest województwo podlaskie, a partnerami regionalnymi mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
4: To właśnie te dwie rzeki Pisanarew, dwie piękne rzeki, jeszcze dzikie, w których jeszcze nie było za dużo ingerencji człowieka, będą osią naszego produktu turystycznego, który połączy trzy wspaniałe województwa pod kątem i gospodarczym, i społecznym, turystycznym, i przyrodniczym. W takim wspaniałym dziele województwo warmińsko-mazurskie jako partner regionalny razem z partnerem lokalnym, czyli Spiszem, włączyli się oczywiście z przyjemnością w ten projekt, ponieważ nasza wschodnia część województwa, gmina Pisz, ma ogromny potencjał turystyczny, który jeszcze nie jest rozwinięty, i to jest oczywiście ogromna szansa dla rozwoju i społecznego, społecznego i rozwoju gospodarczego. Gałęź gospodarcza jako turystyka jest ogromną, ogromną gałęzią dla naszego województwa. Dzięki turystyce rozwijamy się, dzięki turystyce przyjeżdżają do nas turyści, dzięki turystyce pozyskujemy i środki na rozwój gospodarczy, ale również na rozwój społeczny. Mam nadzieję, że połączenie tych trzech województw będzie skutkowało wspaniałym projektem, wspaniałym produktem turystycznym, dzięki któremu przez wiele, wiele lat będziecie Państwo słyszeli o nazwie Pisanarew i będziecie Państwo słyszeli o naszych województwach i usłyszycie o tym, jak dużo turystów przyjeżdża do naszego regionu.
0: To była pełna optymizmu Katarzyna Sobiek, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. I to tyle w tej godzinie programu. Dziękuję Wam bardzo. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: W województwie podlaskim dzięki unijnym dotacjom powstaną kolejne magazyny energii i instalacje związane z odnawialnymi źródłami. Te inwestycje mają wspomóc działania na rzecz ochrony środowiska, ale też obniżyć rachunki za energię elektryczną. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 5 300 000 zł, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
5: Odnawialne źródła energii, jeden z głównych celów i priorytetów w obecnej perspektywie finansowej, pokazuje, jak to są ważne i dobre inwestycje. Można powiedzieć podwójnie dobre, ponieważ oszczędzają nasze budżety, ale też nasze środowisko. Ja się bardzo cieszę, że z tych środków skorzystają i gminy, ale także placówki medyczne, szpitale, a może nawet przede wszystkim przedsiębiorcy. Gratuluję świetnie napisanych wniosków, otrzymania tych dotacji i życzę sukcesów w ich wykorzystywaniu.
0: Prawie 3 miliony złotych otrzymał Szpital Wojewódzki w Łomży, między innymi na magazyn energii, mówi dyrektor placówki Dariusz Domasiewicz.
6: Jest to druga inwestycja w OZE. Szpital Wojewódzki jest to szpital nowoczesny i wszelkie takie właśnie nowinki jak właśnie OZE już u nas są obecne. Korzystamy z tego, wynikają z tego bardzo duże oszczędności. Ta najnowsza inwestycja pozwoli nam uzyskać prawie 1 kW energii produkowanej z paneli fotowoltaicznych, ale taką nowością dla nas będą też magazyny energii, także nie będziemy jakby tracić tego, co wyprodukujemy latem, tylko będziemy mogli to zmagazynować i wykorzystać. Także bardzo dziękujemy za ten projekt, że on się wydarzył i myślę, że szybko inwestycje zrealizujemy i nasi tak naprawdę pacjenci, mieszkańcy będą mogli korzystać z taniej energii, praktycznie darmowej, a my te pieniądze będziemy oczywiście przeznaczać na leczenie i ochronę zdrowia naszych pacjentów.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
7: My jako Samorząd Województwa Podlaskiego inwestujemy w odnawialne źródła energii, pokazują to nasze fundusze europejskie i też mnóstwo wniosków, które wpływa do Urzędu Marszałkowskiego właśnie po to, żeby w ten obszar nowoczesnych technologii zasilania i źródeł energii wejść. Ja bardzo się cieszę, że przed chwilą byliśmy w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, otwieraliśmy nowy oddział gastroenterologii, a za chwilę Szpital Wojewódzki w Łomży, prawie 3-milionowa dotacja na odnawialne źródło energii dla Szpitala Wojewódzkiego w moim mieście. To duże wydarzenie, bo nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, nie tylko Fundusz Medyczny, ale aktywność dyrekcji i całego szpitala po to, aby aplikować fundusze europejskie dla Podlaskiego, które są dostępne w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. To mnie bardzo cieszy, a szpitalowi i wszystkim beneficjentom, z którymi podpisujemy umowy, bardzo serdecznie gratuluję.
0: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach dostało prawie 1 800 000 złotych dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznej, mówi prezes zarządu Jakub Jackowski.
8: Podwójna korzyść. Po pierwsze transformacja energetyczna, czyli dywersyfikacja źródeł energii. My jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej już produkujemy energię elektryczną w skojarzeniu, natomiast fotowoltaika, akurat to będzie przeznaczone na fotowoltaikę 0,5 MW, pozwoli nam zdywersyfikować produkcję ciepła, ale i również zbilansować potrzeby elektryczne. Dodatkowo jest to też duża korzyść dla naszych odbiorców, ponieważ ta inwestycja nie wpłynie na zwiększenie cen ciepła i prądu dla mieszkańców Moniek.
0: Białostocka firma Karst otrzymała 141 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną i magazyn energii, mówi przedstawicielka zarządu firmy Agata Kraszewska.
9: Firma Karst jest firmą, która jest od bardzo dawna, od ponad 20 lat na rynku. Jesteśmy firmą, która zajmuje się produkcją kanałów wentylacyjnych oraz ogólnie zakładaniem instalacji wentylacyjnych i sanitarnych.
0: a gmina Bargów Kościelne otrzymała prawie 300 tysięcy złotych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w oczyszczalni ścieków i hydroforni, mówi wójt Radosław Wawiórko.
10: Gmina Bargów Kościelne wykona instalację fotowoltaiczną na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Tajno Stare i na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym. Będą też magazyny energii elektrycznej, system zarządzania energią. Ma to przyczynić się do powstania oszczędności w tych obiektach.
0: Mówił wójt gminy Bargłów Kościelny Radosław Wawiórko.
2: Ważne w Białymstoku.
0: Podlaska żywność może stać się hitem eksportowym. Naukowcy mają wesprzeć lokalnych producentów w tworzeniu tak zwanej żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która ma udowodnione naukowo działanie prozdrowotne. W Pałacu Branickich podpisano porozumienie o współpracy w tej kwestii między samorządem województwa a Uniwersytetem Medycznym, mówi rektor tej uczelni profesor Marcin Moniuszko.
11: Chcielibyśmy, żeby żywność z województwa podlaskiego była najlepiej przebadaną żywnością, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Przebadaną zarówno pod względem składu swoich komponentów, które tworzą poszczególne produkty żywnościowe, ale również by była przebadana, co jest zupełną rzadkością na rynku, także pod względem efektów wywoływanych wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe. Tym zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm, bo praktycznie pozostaje to poza obszarem zainteresowania większości europejskich czy też światowych producentów. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego. Coś, co najczęściej pozostaje w sferze różnego rodzaju postulatów, życzeń czy czysto działań marketingowych, może zostać przeniesione na pole działań badawczych. Jesteśmy do tego przygotowani i służymy tutaj województwu podlaskiemu, rolnikom, przetwórcom, producentom właśnie naszą wiedzą, naszą pomocą. Po to, by przynajmniej część, naprawdę część, bo to nie chodzi przecież o jakieś masowe przekierowanie swojej żywności. Absolutnie nie, to jest niemożliwe i byłoby w żaden sposób nieuzasadnione. Ale by przynajmniej część swojej produkcji mogła przekierować również na ten rynek zdrowotny, a ten rynek medyczny. Głęboko wierzymy, że tak znakomici producenci i przetwórcy, jakich ma województwo podlaskie, z których jesteśmy naprawdę dumni, mogą przynajmniej z częścią swojej produkcji zawojować nie tylko jak dotychczas sukcesem rynki spożywcze, ale także rynki medyczne. I tego im gorąco i szczerze życzymy, a jesteśmy też od tego, by w spełnianiu takich marzeń po prostu im jak najbardziej pomóc. To, co lokalne, może być też innowacyjne. To nie są sprzeczne cechy. To są cechy, które jestem przekonany, że możemy połączyć lokalność z innowacyjnością. Podlaskie może i ma szansę stać się liderem innowacyjności w bardzo wielu obszarach. Ten obszar związany z produkcją, przetwórstwem żywności, z badaniem jej efektów prozdrowotnych i jej składu może być jednym z takich naprawdę bardzo atrakcyjnych obszarów, gdzie nauka z produkcją, z przemysłem, z gospodarką mogą zawrzeć niezwykle, niezwykle doskonale funkcjonujące małżeństwo. I jesteśmy do tego gotowi. Traktujemy to jako część naszej misji. My oczywiście mamy swoje bardzo ważne misje jako Uniwersytet Medyczny i kluczowe związane z leczeniem pacjentów w naszych jednostkach klinicznych, z nauczaniem przede wszystkim przyszłych kadr medycznych, ale kolejną naszą ważną misją jest wychodzenie do społeczności. Wychodzimy na bardzo wiele różnych sposobów, mogą Państwo o tym przekonać, jest podczas bardzo wielu naszych różnych aktywności, ale ta, o której mówimy, jest niezwykle istotnie związana z tym, czym jest województwo podlaskie, jaką ma charakterystykę, czym się odróżnia od innych miejsc w naszym kraju i w tej części Europy. Olbrzymim atutem poza wspaniałą przyrodą, kulturą są ludzie, którzy potrafią produkować wspaniałą żywność, potrafią przetwarzać w sposób doskonały tę żywność, a my chcemy pomóc, by ta żywność zyskała także miano żywności, co do której efektów zdrowotnych będziemy mieli nie tylko przypuszczenia czy życzenia, ale po prostu pewność i bardzo chcemy w tym pomóc. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy i wierzę, że będzie ona też zaczynem do pogłębiania tej współpracy na kolejnych również polach.
0: Kluczowym filarem inicjatywy jest Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, które ma w swojej bazie ponad 400 różnych pozycji, mówi Bogdan Dejuk, członek zarządu województwa podlaskiego.
12: To nasze dziedzictwo kulinarne jest naturalnym elementem dziedzictwa naszego regionu. Tego, czym szczycimy się w skali kraju, ale i Europy. Mówimy o naszym środowisku, mówimy o dziedzictwie kulturowym, mówimy o atrakcjach turystycznych, ale nigdy nie zapominamy dziedzictwa kulinarnego. Centrum Produktu skupia ponad 300 już producentów lokalnych. Nie ma prawie że tygodnia, aby kolejny producent, patrząc na zaangażowanie, działalność i wsparcie ze strony samorządu województwa podlaskiego ich działalności, nie chciał przystąpić do naszego Podlaskiego Centrum Produktu. A to jest prawie 400 samych produktów. To jest także to wsparcie Uniwersytetu Medycznego, to jest wsparcie również naszego programu certyfikacji produktów, ponieważ od początku działania, od 2 lat, zawsze wspominaliśmy podczas spotkań z producentami. To nie jest tylko sam akt włączenia producenta do Podlaskiego Centrum, ale także dbając właśnie o sam produkt, o recepturę, nieraz przekazywano z pokolenia na pokolenie od dziesięcioleci, ale także jest konieczność utrzymania właściwego poziomu i jakości produkowanych, wytwarzanych w oparciu o te receptury produktów. Dlatego ważne jest i to dodatkowe wsparcie ze strony Uniwersytetu, badanie naszych produktów, to od razu do potęgi wręcz podnosi wartość naszych produktów, naszych producentów.
0: Produkty z podlaskich gospodarstw mają uzyskać medyczne certyfikaty po przebadaniu przez naukowców, mówi profesor Katarzyna Socha, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
13: Żywność funkcjonalna rzeczywiście jest jednym z takich priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I dzisiaj formalnie podpisujemy porozumienie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, ale chciałam podkreślić, że my tak naprawdę współpracujemy z Państwem już od lat, tak? Bo wśród tych kilkuset produktów znajdują się m.in. naturalne miody pszczele, znajdują się inne surowce pszczele. Przecież my tymi badaniami zajmujemy się od lat, też uczestniczyliśmy w organizacji podlaskich biesiad miodowych, tak? Ale też przecież w tej bazie produktów znajdują się różnego rodzaju ekologiczne warzywa, owoce, kiszonki wartościowe, które korzystnie wpływają na naszą odporność, na stan naszych jelit, przyprawy, różne rośliny przyprawowe właśnie też o działaniu jak najbardziej prozdrowotnym, najbardziej leczniczym, tak, też sery z różnego rodzaju dodatkami, które mogą stanowić właśnie o tych walorach prozdrowotnych, tylko po prostu trzeba to wszystko jeszcze przebadać, tak, i tutaj my jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy ogromne możliwości badawcze, zarówno pod względem badania jakości tych produktów, ale też możemy przebadać tą żywność na modelach przedklinicznych, ale też już w standardzie badania klinicznego na pacjentach z poszczególnymi schorzeniami. Tak? I takie właśnie projekty realizujemy. Sama żywność funkcjonalna nie ma oddzielnych przepisów prawnych. Tak? Ona podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia i zawiera tak zwane składniki bioaktywne, które w określonej ilości muszą się w tym produkcie znajdować, żeby producent mógł zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne. Tak? I takie oświadczenia są zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale one są dla pojedynczych składników, tak? A tak naprawdę nie ma badań co do całych produktów. Tak? I my tutaj właśnie współpracując z Państwem proponujemy właśnie tego rodzaju wspólne projekty, gdzie my już kompleksowo całe produkty, tak, będziemy mogli przebadać na tych właśnie poszczególnych modelach i potwierdzić właśnie ten efekt prozdrowotny. A wiadomo, że świadomość konsumentów wzrasta. Też wzrasta też ilość chorób dietozależnych, więc taka potrzeba niewątpliwie jest. Rynek żywności funkcjonalnej naprawdę w globalnym rynku przetwórstwa spożywczego bardzo się rozwija. Także tutaj my też chcemy wyjść naprzeciw. Tak, też wiedza o składnikach bioaktywnych, dostępność tych składników bioaktywnych. I teraz wiadomo, że mamy różnego rodzaju chociażby owoce egzotyczne, które możemy sprowadzić tak naprawdę z całego świata. Ale no żeby one trafiły do nas w odpowiedniej formie, żeby miały ten atrakcyjny wygląd, no to muszą być traktowane różnymi środkami, tak? A tutaj mamy możliwość skorzystania z tych produktów lokalnych, często właśnie z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, który nam będzie gwarantować, że nie będzie tych pozostałości pestycydów.
0: Uniwersytet Medyczny realizuje już w tym obszarze projekt Infire za grant w wysokości ponad 8,5 miliona złotych. W jego ramach powstały innowacyjne zupy, koktajle i przekąski, które właśnie przechodzą badania kliniczne. Całość wpisuje się w strategię Doliny Rolniczej 4.0, czyli ekosystem innowacji o wartości 45 milionów złotych.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
14: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnowej sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawiają się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy bibliografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym też, polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna, ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami, jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
0: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jakbyś podsumowała to, co się wydarzyło?
14: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy na początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności, więc te dwa lata były takie bardzo mocno testowe, a z drugiej strony...
0: Miałaś ten luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw, bo często trafiamy w jakieś miejsce, no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
14: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony, no jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju, więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń, jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. Czterokrotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku, i poza Białymstokiem, potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno cieszymy. A poza tym jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas ta pozytywna perspektywa, chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania i w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają ze sobą background bycia całe życie aktorem. Trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego białoruscy aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która ich dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżeńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Premaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku, oni w skondensowanej, godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy premierę teatralną skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny, ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Troc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego, zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi, z aktorami. I myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie, pracujemy ze szkołami, co jest dla nas bardzo ważne. Czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół. szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, nie chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki rękodzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku. Tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
0: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
2: Sportowy Białystok.
0: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
15: W tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych i właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na Rynku Kościuszki. To już jest 8. edycja tej imprezy. Odbywa się na Rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko z trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego Rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy trzy konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata w trzech konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, Rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Equiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów. 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Equiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, czteroosobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska, sześcioosobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta czteroosobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 czteroosobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Tri Series. To są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia, Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez, to już będzie 25. edycja, świąteczny nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
0: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
15: To Białostockie Ligi Sportu. Można, zapisy trwają cyklicznie, jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
0: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
15: Tak jest, na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba, tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
0: I można w ten sposób zacząć przygody, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym to przesadzam, ale...
15: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej. To jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
0: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać. Nie można się nudzić.
15: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
0: I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Ruszyły konsultacje w sprawie planu ogólnego Białegostoku. Będziemy Was dzisiaj zachęcać, abyście sprawdzili, co powstanie w Waszej okolicy. W programie powiemy też m.in. o dotacjach na wsparcie osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi oraz o nowym programie inwestycji pod hasłem Bezpieczny Augustów. Ponadto będzie o możliwościach, jakie będą miały małe i średnie firmy w ramach ekosystemu innowacji Dolina Rolnicza 4.0. Zajrzymy też do Białostocka. Jadłodzielni.
2: Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, czy będzie też, mam jakąś dostawę.
1: Co ponadto dzisiaj w programie, znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar i wybitną artystkę, która wprowadzi do imprezy. O tym wkrótce. A tymczasem Albania, Uzbekistan, Niemcy i Hiszpania to kierunki, w które ruszą przedstawiciele podlaskich gmin, by zdobywać doświadczenia, budować partnerstwa i otwierać drzwi do nowych możliwości. To będzie nasz kolejny dzisiejszy temat. Powiemy też o wtorkowej sesji Sejmiku Wojewódzkiego. Dzisiaj przypomnimy też, że można zgłaszać projekty do czwartej edycji konkursu Pomosty Przyszłości oraz zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od sesji Sejmiku Wojewódzkiego, do której przygotowują się radni. O czym będą debatowali, mówi przewodniczący Cezary Cieślukowski.
3: W najbliższy wtorek będziemy mieli kolejną sesję Sejmiku, bardzo bogatą w wydarzenia i w projekty uchwał, które będziemy rozpatrywać. Myślę, że warto na początek powiedzieć o tym, że jak zawsze będziemy zmieniać budżet województwa. Jest wiele tytułów, na które chcemy skierować nowe wydatki. Między innymi dotyczy to oczywiście dróg wojewódzkich, obwodnica Kolna, to łącznie tam ponad 6 milionów złotych. Chcemy dodatkowo skierować również na projekty, nowe projekty związane z budową trasy ścieżek rowerowych. Zarząd proponuje przeznaczenie kolejnych 5 milionów na wsparcie inicjatyw związanych z upowszechnianiem sportu w województwie, na dotacje dla klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Również zwiększone zostaną wydatki w dziale kultura. Tutaj wydatki te będą dedykowane naszym jednostkom, które mają ambitne plany związane zarówno z inwestycjami, jak i organizacją wydarzeń. Na tej sesji Sejmik zajmie się również przyjęciem uchwał, które dotyczą wsparcia inwestycji w zakresie ochrony zabytków. Łącznie planujemy przeznaczyć na ochronę zabytków ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. Z 89 złożonych wniosków Sejmik wskazuje 59 zadań, które uzyskają wsparcie. Równie ważnym celem działalności samorządu województwa jest wspieranie rozwoju i życia na obszarach wiejskich i tutaj będziemy rozstrzygać o przyznaniu dotacji w ramach programu Kreatywna Wieś. Są to dotacje m.in. na świetlice, na remizy, na place zabaw, na tereny rekreacyjne. Takie wsparcie otrzyma 66 samorządów. Ze spraw innych, również niezwykle ważnych, będziemy aktualizować harmonogram strategii rozwoju województwa podlaskiego. Założenia są takie, żeby do końca roku został opracowany i przyjęty przez zarząd projekt strategii, a rok 2027 poświęcimy na konsultacje społeczne, na zbieranie uwag z bardzo różnych środowisk, które są zainteresowane rozwojem województwa, tak żeby do końca 2027 roku przyjąć tą strategię uchwałą w Sejmiku. Sejmik będzie rozpatrywał również stanowiska. Jedno stanowisko dotyczy problemu migracji w województwie podlaskim. Drugie stanowisko będzie dotyczyło poparcia dla przyjęcia ustawy w sprawie przedłużenia możliwości zatrudniania lekarzy cudzoziemców w placówkach ochrony zdrowia województwa podlaskiego. Także są to takie najważniejsze tematy, które chcemy poruszyć na tej sesji, a jak wiemy zawsze sesje są dynamiczne, więc czego do końca możemy się spodziewać, tego nie wiem, dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia obrad sesji i na naszej sali i oczywiście w mediach.
1: Wtorkową sesję Sejmiku Wojewódzkiego zapowiedział jego przewodniczący Cezary Cieślukowski.
0: Ważne w Białymstoku.
1: W wszyscy możemy mieć wpływ na politykę Unii Europejskiej. Przygotowywana jest właśnie strategia, która ma wyrównać szanse rozwoju między regionami i zapobiegać wyludnianiu się takich miejsc, jak właśnie województwo podlaskie. Chodzi o to, aby dać wszystkim prawo do pozostania. Do 5 czerwca potrwają konsultacje społeczne, w których może wziąć udział każdy, wskazując czynniki utrudniające mu życie. Marszałek Łukasz Prokoryn podkreśla, że nowa strategia dotyczy realnych problemów, z którymi mierzy się także województwo podlaskie.
4: Prawo do pozostania to jest prawo każdego obywatela Unii Europejskiej do życia, miejscu, które nazywamy domem. Prawo do tego, że możemy w tym miejscu żyć, mieszkać, a wyjazd z tego miejsca ma być naszym wolnym wyborem, niezwiązanym z brakiem pracy, z brakiem możliwości rozwoju, czy z trudnym dostępem do usług publicznych, czy zdrowotnych. Ta strategia ma przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyludnianie się regionów, jak wyjazdy młodych mieszkańców, jak nierówne szanse rozwojowe regionów Unii Europejskiej. Środkiem jej realizacji mają być środki finansowe na takie działania, jakby chociażby wzmacnianie możliwości pracowniczych, rozwój przedsiębiorców, rozwój edukacji, zwiększanie dostępności do usług publicznych, do usług zdrowotnych, a także te usługi związane z dostępem do internetu czy cyberbezpieczeństwem. Komisja Europejska rozpoczęła teraz konsultacje, które będą trwały do 5 czerwca. My jako województwo do tych konsultacji przedstawimy nasze stanowisko, ale chcemy zachęcić wszystkich naszych mieszkańców, gminy, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie wyższe, szkoły, przedsiębiorców, abyśmy wzięli udział w tych konsultacjach, aby ta strategia, która ma być przyjęta do końca bieżącego roku, odzwierciedlała wszystkie nasze problemy.
1: Mówi dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Urzędu Marszałkowskiego Karolina Perkowska.
5: Konsultacje rozpoczęły się, to też trzeba zaznaczyć, one nie są długie. Rozpoczęły się 6 maja, właśnie wtedy, kiedy była konferencja inaugurująca w Brukseli. Potrwają do 5 czerwca i to jest ten czas do północy, kiedy może każdy obywatel Unii Europejskiej, ale tutaj namawiamy mieszkańców województwa podlaskiego, każdego mieszkańca, każdą instytucję publiczną, prywatną, wszystkim, którym leży na sercu dobro naszego województwa, żeby złożyły taką swoją opinię.
1: A zachęcała do wzięcia udziału w konsultacjach dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Urzędu Marszałkowskiego Karolina Perkowska. I przypominam, swój głos w sprawie można oddać do 5 czerwca.
0: Ważne w Białymstoku.
1: Podlaskie stawia na innowacje i rozwój nowoczesnych technologii. Małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o granty na wdrażanie na rynek nowych produktów lub usług w ramach projektu For Podlaskie Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0. Przedsięwzięcie łączy biznes, naukę i nowe technologie, by wspólnie rozwijać potencjał regionu w branżach rolno-spożywczej, zdrowotnej i technologicznej. Dolina Rolnicza daje szerokie możliwości partnerstwa, szkolenia, wyjazdy studyjne, ale również granty. Maksymalna kwota grantu na jeden projekt to 800 tysięcy złotych, a maksymalne dofinansowanie to 85% kosztów przedsięwzięcia. Nabór wniosków zacznie się 24 czerwca. Eksperci ocenią opłacalność, komercjalizację efektów, innowacyjność i potencjał eksportowy. Już dzisiaj zainteresowani przedsiębiorcy mogą zapoznać się z warunkami i dokumentacją konkursową na stronie www.4podlaskie.pl. W pierwszej rundzie do rozdysponowania jest blisko 7 milionów złotych.
0: Zdrowy Białystok.
1: 6 organizacji i samorządów z województwa podlaskiego otrzyma blisko 500 000 złotych na wsparcie osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi oraz na wsparcie ich rodzin. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel w całym kraju 3 miliony złotych. Do podlaskiego trafi ponad 470 tysięcy. Najwięcej dostaną Białystok, blisko 97 tysięcy i gmina Zabudów 96 tysięcy. Niewiele mniej, 94 tysiące otrzyma Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok Eindhoven. Kolejna organizacja to Aktywnie Przeciw Depresji. Może ona liczyć na ponad 76 tysięcy złotych. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Łomży dostanie 65 tysięcy, a Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Pod Skrzydłami blisko 49 tysięcy. Głównym założeniem programu jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w pokonaniu trudnych sytuacji życiowych. Chodzi też o uświadamianie im ich własnych możliwości oraz praw, a także wzmocnienie ich pewności siebie czy pozycji w społeczeństwie.
0: Ciekawe dla mieszkańców Białegostoku.
1: Bezpieczny Augustów. Pod takim hasłem władze miasta zaprezentowały program inwestycji i działań mających zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Na ten cel ma trafić 60 milionów złotych, pierwotnie przeznaczonych na budowę kładki nad Nettą. Z powodu przedłużających się procedur i braku zgody konserwatora zabytków na realizację inwestycji w obecnym kształcie, władze miasta przygotowały nowy program inwestycji strategicznych o charakterze dual use, czyli podwójnego zastosowania, służących zarówno mieszkańcom, jak i bezpieczeństwu miasta. Wśród nowych propozycji jest m.in. budowa centrum przesiadkowego i dworca autobusowego przy ulicy Mazurskiej. Obiekt będzie służył dodatkowo jako magazyn i schron. Centrum logistyczno-ewakuacyjne powstanie także przy ulicy Tytoniowej. Do tego miasto chce przebudować molo i wzmocnić ratownictwo wodne, wyposażając służby w profesjonalny sprzęt w postaci samochodów terenowych czy łodzi. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zatrzymaniu 3 osób podejrzanych o działania szpiegowskie na rzecz Rosji, o przeniesieniu Festiwalu Muzyki Elektronicznej Up to Date z zabytkowego parku Lubomirskich na Horten Arenę w Białymstoku, o tym, kiedy będziemy mogli szczepić się przeciwko boleriozie. W magazynie będzie ponadto m.in. o zgłoszeniu patentowym naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Chodzi o produkty prozdrowotne dla osób z insulinoodpornością i zaburzeniami metabolicznymi. Powiemy także o ruchu wahadłowym, który wprowadzono na drodze krajowej numer 65 w Fastach koło Białego Stoku.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. Na początek akcja funkcjonariuszy ABW w Podlaskiem zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Rosji. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Rozpoznawali m.in. rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium. Decyzją białostockiego sądu na 3 miesiące trafią do aresztu. A decyzją organizatorów Festiwal Muzyki Elektronicznej Up to Date zamiast w zabytkowym parku Lubomirskich odbędzie się na Horten Arenie w Białymstoku. Jędrzej Ditek-Dądziło powiedział, że to po rozmowach z przyrodnikami i mieszkańcami.
7: Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
6: Czyli wielką imprezą techno na skraju rezerwatu przyrody. W przypadku białostockiego festiwalu kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy. Będzie szczepionka przeciwko wywoływanej przez kleszcze boreliozie. Ma być dostępna w ciągu roku. Jak mówi profesor Janna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w badaniach nad preparatem brali udział również polscy naukowcy.
8: Zamknięto już wyniki. Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu. Już Amerykanie zakończyli fazę badań klinicznych i teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji przez EMA.
6: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Ta szczepionka jest dostępna. Dostępne mogą też być produkty prozdrowotne dla osób z insulinoopornością i zaburzeniami metabolicznymi. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stworzyli 3 receptury na bazie roślin. Koktajl, zupę i przekąskę. Uczelnia złożyła zgłoszenie patentowe. Będzie szukać firmy zainteresowanej produkcją. Tymczasem 665 tysięcy złotych od samorządu województwa podlaskiego dostało kilkanaście różnych organizacji na działalność na rzecz zdrowia. Wśród beneficjentów jest m.in. Klub Amazonki w Białymstoku, który otrzymał 50 tysięcy złotych. Za te pieniądze będą m.in. prelekcje dietetyczne w podlaskich miastach. Dodatkowo 65 osób skorzysta z rehabilitacji. Ci, którzy podróżują krajową 65, muszą przygotować się na spore zmiany. W Fastach koło Białegostoku wprowadzono ruch wahadłowy. Prace są związane z budową S19 Krynice-Dobrzyniewo-Białystok-Zachód. Tak będzie przez 2 miesiące. Wystawa lnianych tkanin, gra terenowa, warsztaty różnych technik tkackich, piknik złożą się na tegoroczną edycję projektu promującego tkactwo Podlaskie Sploty. Główna część imprezy odbędzie się 6 i 7 czerwca w Białymstoku. Projekt realizuje Podlaski Instytut Kultury, który od lat chroni i promuje zanikające tkactwo tradycyjne. Pracownicy ośrodka podkreślają, że jest ono unikatowe. Podlaskie Sploty odbędą się już po raz 7. Na koniec coś dla tych, którzy chcieliby spojrzeć na Białystok z innej perspektywy. Centrum imienia Zamenhofa przygotowało miejską grę terenową prowadzącą szlakiem białostockich pomników, rzeźb i figur. Grę można przejść jednorazowo albo etapami. Jest dla małych i dużych. By zagrać, trzeba z Centrum Zamenhofa odebrać książeczkę i mapę.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku. Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką Jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Zazwyczaj też jakby Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą. Mieszkańcy jak najbardziej przynoszą tą żywność, dzielą się.
1: Kiedy jest największy ruch?
2: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12. Wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują. Zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach, tak, czy ktoś się czymś podzielił.
1: Działacie już tutaj od 2018 roku, no to można powiedzieć, że szmat czasu. Jak się to wszystko rozwijało?
2: Mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność jakby za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać. Warto też wziąć pod uwagę, że jest to miejsce ogólnodostępne dla każdego i każdy może przyjść i podzielić się tą żywnością.
1: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
2: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli, raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje, ale też właśnie też zależy, kto po co przychodzi, czym się chce poczęstować.
1: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
2: Osób przychodzących nie brakuje z pewnością. Jak będziemy tutaj jeszcze stały pewnie przez jakiś czas, no to jeszcze wiele innych osób przyjdzie albo będą te same osoby patrzyły, czy tak, czy coś tutaj jest do wzięcia.
1: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
2: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz tygodnie coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia, więc to są dość spore ilości tej żywności, z której można korzystać.
1: Dzień dobry. Padł pan coś się

0: to jak najbardziej możesz z tego korzystać, tak? To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałyby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje, a czasami bywają jakieś takie smakołki całkiem fajne. A jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
1: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
0: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy się poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej można tą żywnością się dzielić z innymi.
1: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
2: No to przyniosłem.
1: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
2: No chyba tak.
1: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
2: Jak to jest.
1: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
0: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się dzielić, znaczy częstować, więc też może być trochę krępujące.
1: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
3: Tak.
1: I co, przydaje się?
4: Tak.
1: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
0: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście w znacznej mierze to są osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest z restauracji i z różnymi certyfikacjami.
1: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
0: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
1: Dwie idee temu przyświecają. Z jednej strony nie marnujmy, z drugiej się podzielmy. Nawet trudno powiedzieć, która jest ważniejsza.
0: Myślę, że obie są ważne, tak? Wiemy, jak bardzo dużo tej żywności na świecie się marnuje. Statystyki pokażą, że około 5 milionów ton żywności, no to patrząc też nas taki zdrowy rozsądek, że tej żywności tyle marnujemy, że każda osoba, która tak naprawdę by potrzebowała tej żywności, mogłaby się nią posilić i dlatego między innymi powstają w różnych częściach Polski. W Białymstoku mamy aktualnie dwie jadłodzielni do tego, aby gdzieś tą żywnością się dzielić. No mam nadzieję, że będą powstawały też inne, żeby nie trzeba było jechać z jednego końca na drugi koniec miasta, bo to wiadomo, może być troszkę uciążliwe, ale na chwilę obecną mamy tak, jak mamy. No ważne, żeby też mieć w głowie, aby tej żywności nie marnować, tak kupować, może trochę mniej i przede wszystkim nie wyrzucać do kosza. A jak mamy na przykład sąsiadów potrzebujących, no to jak najbardziej uważam, że też podobna idea i tak dzielenie się żywnością, no żeby po prostu się nie marnowało.
1: Tyle ludzi głoduje na świecie. Ja myślę, że to, co robicie, to taki drobny krok w kierunku tego, o czym mówimy, że w zasadzie nikt nie musiałby być głodny. Tyle mamy jedzenia, tylko kwestia dystrybucji.
0: Oczywiście, że tak. To kwestia tego, żeby się tylko też mieć z tyłu głowy. Jeśli nawet mam zakupione więcej, no to żeby się z kimś drugim podzielić.
1: Dzień dobry. Czy często pan korzysta tutaj z tej jadłodzielni?
2: Czasami.
1: Można coś dobrego znaleźć?
2: Można.
1: Dzisiaj coś dobrego pan ma?
2: Pekier.
1: Na śniadanko.
2: A.
1: Coś jeszcze będzie później.
2: Zobaczymy.
0: Duży ruch jest. Zawsze ktoś przychodzi, ktoś wychodzi, więc drzwi tak naprawdę przez te 8 godzin się nie zamykają. Przez tyle lat funkcjonowania jestem od samego początku. Wiele widziałam tutaj sytuacji i wiele historii też słyszałam. I najsmutniejsze są sytuacje, gdy ludzie opowiadają, że na przykład ostatnie pieniążki wydają na utrzymanie mieszkania, wykup leków, no a później ostatnim elementem jest zakupowanie tej żywności i że żyjemy w XXI wieku i jednak są osoby, które cierpią głód, a gdzie wydaje się to mało prawdopodobne, ale są takie osoby, ale też są i ciekawe historie, takie radosne, gdzie rodziny, zwłaszcza z małymi

0: Mi dziećmi przychodzą, jak rodzice edukują swoje dzieci, że należy się żywnością dzielić z innymi potrzebującymi. To mamy też seniorów, którzy robią taki gest dobra względem osób potrzebujących i były panie, które specjalnie gotowały i przynosiły przez siebie przygotowane obiady czy zupy w kolejki, czasami o godzinie 8, czy teraz na przykład poniedziałki otwieramy o 10 i jak są kolejki, zanim otworzymy, zwłaszcza to na tych początkach tak było, teraz trochę już się zmieniło, osoby po prostu oczekiwały na tą żywność, więc to było takie dość zaskakujące. Teraz całe szczęście jest też może wiele więcej punktów różnych, w których można tę żywność otrzymać, więc to się troszkę może wypośrodkowało.
1: Jeśli ktoś w Białymstoku czuje się głodny, gdzie może znaleźć jedzenie? U was. Widzimy, jak to wygląda. Tutaj się pojawia jedzenie i za chwilę ktoś się nim częstuje. A gdzie na stałe można coś zjeść?
0: No na pewno paczki, między innymi, które przydziela MOPR czy Caritas, w których jest taki punkt Samarytanin na ulicy Kolejowej, ale też stale otwarte miejsca takie jak na przykład osoby w kryzysie bezdomności są. Mamy placówki, ta jedna z większych placówek przy ulicy Grunwaldzkiej 76, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Tutaj mamy na ulicy Warszawskiej Eleos, tam jest taki punkt, też świetlica, w której można otrzymać żywność, ale też jest i nasza fundacja, Fundacja Spesalwi, która mieści się przy ulicy Radzymińskiej 16. My też jesteśmy otwarci 3 godziny dziennie, więc jak ktoś do nas przyjdzie, jest czy potrzebujący, czy głodny, no to zawsze na pewno otrzyma kawę, herbatę i coś do przekąszenia, żeby brzuchu nie burczało. Na pewno przy kościołach też w różnych częściach takie oddziały Caritas, które na pewno też oferują, ale przeze mnie wymienione to są na pewno codziennie działające i przede wszystkim skierowane do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.
1: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. Dziękuję bardzo za rozmowę i zachęcamy do dzielenia się żywnością.
2: Ważne w Białymstoku.
1: Ruszyły konsultacje w sprawie planu ogólnego Białego Stoku. Sprawdź, co powstanie w Twojej okolicy. To najważniejszy dokument planistyczny, który na lata określi zasady korzystania z gruntów w obrębie miasta. Na uwagi mieszkańców urzędnicy czekają do 9 czerwca. Z projektem można zapoznać się w internetowym biuletynie informacji publicznej w zakładce Rozwój Gminy lub w siedzibie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Białówny 11. Warto zainteresować się tym dokumentem, który po raz pierwszy określi zasady korzystania z gruntów na terenie całego miasta. Jest to szczególnie ważne dla właścicieli działek, bo plan zdecyduje o sposobie ich dalszego wykorzystania. A uwagi do tegoż planu można składać tylko na specjalnym formularzu i przypominam, tylko w terminie konsultacji społecznych, czyli do 9 czerwca. Uwagi składane po tym terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.
2: Eko Białystok.
1: Miejskie wyspy ciepła i gwałtowne ulewy przeciążające kanalizację deszczową to problemy nie tylko Białego Stoku, ale wielu europejskich miast. Odpowiedzią na nie ma być zazielenienie przestrzeni miejskiej. W Białymstoku rozmawiali na te tematy eksperci z polskich i zagranicznych uczelni oraz instytucji. Zauważyli oni podczas spotkania, że w miastach zaczynają się pojawiać ekologiczne rozwiązania. Przykładem są parkingi, na których stosuje się nie wylany asfalt, ale tak zwaną ekokostkę, czyli ażurowe wypełnienia betonowe. Zdarzają się też ogrody deszczowe, czyli pomiędzy miejscami parkingowymi fragmenty zieleni, na które woda spływa. Zdarzają się też zielone dachy, ale to wciąż kropla w morzu potrzeb, twierdzą eksperci. Ich zdaniem musi zmienić się myślenie deweloperów i zarządzających miastami, aby poprawić sytuację ekologiczną w metropoliach.
2: Co jest grane w Białymstoku?
1: I jeszcze propozycja kulturalna. 30 i 31 maja Teatr Szkolny Akademii Teatralnej w Białymstoku zaprasza na pokazy autorskiego spektaklu muzycznego wykładowczyni technologii Teatru Lalek Uczelni Karoliny Krot. Przedstawienie nosi tytuł Technolożka. Jest to składająca się z 10 piosenek przyplatanych miniaturkami animacyjnymi dowcipna opowieść o maleńkim świecie lalkarzy. Podczas spektaklu będzie można dowiedzieć się m.in. jak chodzi lampka, ile jest rymów do słowa animant, co robi reżyser, kiedy nie reżyseruje oraz jaki ślub bierze garnek z czajnikiem. Może nawet uda się ustalić, kim jest tytułowa technolożka. Przypominam, spektakl grany jest 30 i 31 maja. maja. Natomiast Teatr Dramatyczny w Białymstoku gra spektakl Pies, kobieta i mężczyzna. To rzecz szczególnie warta polecenia o trudnych relacjach męsko-damskich. Ponadto można zobaczyć kultowe już zapiski oficera Armii Czerwonej.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działa pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Oparte jest ono o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto uczelnia przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenia wczesnych stadiów niedrobnokomórkowego raka płuca. W wyniku realizacji projektu stworzono unikalną bazę zawierającą wyniki analiz całego genomu kilkuset pacjentów właśnie z taką chorobą. Kolejny projekt zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie rozpocząć nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej. Na temat Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie rozmawiam z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesorem Marcinem Moniuszko.
3: Tematyka związana ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście wypełnia teraz naszą wyobraźnię. Nie wiem, czy do końca my wszyscy mamy właściwe podejście do samego tematu, bo my zachwycamy się często samymi formami, aplikacjami, łatwością, w jaki sposób podają nam pewne treści. Wiemy, że rozwój tych rozwiązań sztucznej inteligencji odbywa się na bardzo wielu różnych poziomach wykorzystania. To, czym chcemy najmocniej się zajmować, to wykorzystaniem tego, no, oczywiście w poprawie diagnostyki i terapii, ale istnieje ogólna zasada, która obowiązuje dla większości, tak wydaje mi się, rozwiązań, które określamy ogólnie sztuczną inteligencją, choć tu też mamy szereg różnych dyskusji na temat, co właściwie jest sztuczną inteligencją, a co jest po prostu bardziej zaawansowaną formą analizowania jakichś danych i wyrzucania pewnych treści, że wszelkie algorytmy, które miałyby działać w oparciu o zasady sztucznej inteligencji, one będą tak dobre, jak oczywiście dobrze zostały skonstruowane przez informatyków, inżynierów, którzy zajmowali się ich konstrukcją i na pewno z pewnością ma to olbrzymie znaczenie. Tym niemniej jednak chyba jeszcze większe znaczenie, jeśli nie decydujące znaczenie, ma tak naprawdę to, na jakich bazach danych te algorytmy powstały, na jakich bazach danych były później walidowane i jak kompleksowe były to zbiory danych, jak szczegółowe, jak precyzyjne. Bo w innym przypadku, jeżeli pominiemy ten fakt i skupimy się lub pozostaniemy na poziomie tylko atrakcyjnego rozwiązania czysto informatycznego, nie zagłębiając się w to, czy to rozwiązanie rzeczywiście powstało w oparciu o analizy wystarczająco głębokich baz danych, no może się okazać, że coś może wyglądać bardzo ciekawie, atrakcyjne, ale może dawać tam dane, które nie będą do końca wiarygodne. Sztuczna inteligencja to nie jest żadne magiczne rozwiązanie. Ono po prostu opiera się o to, uczy się na czymś. Musiało zdobyć swoją sprawność obliczeniową na określonych zbiorach danych i na podstawie tego, jak bardzo się na tym wytrenowało, jak dobrze się wytrenowało lub jak źle się wytrenowało, bo te zbiory danych były niewystarczające, zbyt powierzchowne albo było one po prostu zbyt małe, to wynik może być później takiego obliczenia, załóżmy w przypadku diagnozy, może być podawany jako, no okej, wyglądać on może na prawidłowy, ale takim wynikiem prawidłowym wcale być nie może. I myśmy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podeszli do tego bardzo systemowo, koncentrując się nie tylko na tych najbardziej błyskotliwych efektach związanych ze sztuczną inteligencją, czyli z aplikacją samych rozwiązań, ale na pracy u podstaw. Jeszcze od czasu, kiedy tutaj rektorem był pan rektor Adam Krętowski, który zaczynał właśnie te tematy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zresztą dalej je doskonale rozwija, zajmując się medycyną cyfrową w naszej uczelni. Kiedy działaliśmy właśnie przy tego rodzaju koncepcji, przy takiej strategii, kiedy naszym celem było i jest podejście do tego w taki sposób: dobra, jak chcemy dać coś porządnego pacjentom, lekarzom, również wszystkim diagnostom, do tego, by podawać kwestie związane z danymi medycznymi, ale to miejmy pewność, że te algorytmy uczyły się na czymś naprawdę głębokim, naprawdę czymś wartościowym. Cały świat tutaj też oczywiście zdaje sobie z tego sprawę i o to idzie walka, o dostępy do baz danych. O to zresztą idzie walka przy rozwiązaniach tych otwartych, które są chociażby w Stanach Zjednoczonych, i kwestie kłótni, na czym one się tak naprawdę uczyły, czy miały prawo uczyć się na wszystkich zbiorach danych, kwestie praw autorskich, to się rozbija, kwestie formalno-prawne, bardzo gorące, bardzo kontrowersyjne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w medycynie, szeroko pojętej medycynie, w diagnostyce. Na ile, jak dokładnie opisanych, na jak dokładnie ustrukturyzowanych zbiorach danych uczyło się dane rozwiązanie, które my uznajemy, że ma nam posłużyć, pomóc zdiagnozować danego pacjenta. No chcielibyśmy wiedzieć, że to jest konkret, że ono nie nauczyło się tego na, powiedzmy, nie wiem, powierzchownie czy pobieżnie, nie wiem, na 100, 200 ostatnich pacjentach, ale chcemy mieć pewność, że była to po pierwsze duża liczba, ale też, żeby te dane były w odpowiednim stopniu wprowadzone, żeby były odpowiednio scharakteryzowane, ustrukturyzowane, że było ich dużo, ale były też głębokie, że były powiązane z kwestiami też klinicznymi. I istnieje tu bardzo wiele szczegółów, których końcowy użytkownik nie musi znać na koniec. Jeżeli no, nie wie, nie zapyta, nie będzie miał informacji dotyczącej tego, w jaki sposób doszło do powstania tego algorytmu, no bo generalnie no wszyscy producenci będą starali się powiedzieć, że nasz jest najlepszy, no weźcie nasz. A my sami wiemy już, nawet bazując nie w kwestiach medycznych, ale stosując różne aplikacje oparte o te rozwiązania, że jedne nam się sprawdzają trochę lepiej w tym momencie, a drugie trochę gorzej. Może za chwilę wszystkie będą wspaniale się sprawdzały, ale na razie to tak bywa z tym wszystkim różnie, szczególnie w tych dziedzinach, w których mam wiedzę, powiedzmy, ekspercką. Bo jeżeli na czymś znamy się tak sobie, to nas zachwyca każdy wynik, który jest wyrzucany przez aplikację czy algorytm sztucznej inteligencji. Ale jak mamy naprawdę swoją dużą wiedzę, no tak dostajemy ten wynik i myślimy, o, to nie do końca o to chodziło, a coś tu nie gra. No i właśnie o to chodzi. A tutaj stawką jest rzeczywiście zdrowie. Tu nie możemy się oprzeć tylko na frustracji, że nie jestem do końca zadowolony z tego, co powiedziałeś. Bo jeżeli algorytm sztucznej inteligencji ma nam podawać wstępną, powiedzmy, albo propozycję diagnozy, która może wpłynąć na moją ostateczną diagnozę, to ja naprawdę chcę, żeby ona była sensowna, żeby ona była oparta o poważne zbiory danych. I tak zajmujemy się tym i w bardzo wielu różnych aspektach. Zresztą byliśmy jednymi chyba z pierwszych, którzy do tego tematu podeszli tak głęboko, sięgając nie tylko do danych takich bezpośrednio klinicznych, które mamy w dostępie, w tym, co z pacjentem się dzieje, co jest standardowo opisywane w odniesieniu do pacjenta, czyli dane z jego tak zwanego wywiadu, czyli historia jego choroby, dane z badania przedmiotowego, dane z badań laboratoryjnych czy z badań obrazowych. Myśmy pogłębili tę diagnostykę czy te zbiory danych o dane z genomów, z odczytu wszystkich genów, z wszystkich białek, wszystkich metabolitów. No to są unikalne rozwiązania. One nie są z pewnością tak potężne, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, jak chociażby rozwiązania pochodzące czy z Dalekiego Wschodu, czy ze Stanów Zjednoczonych, ale są głębokie bardzo i pod względem właśnie jakości tych danych, co daje szansę też uzyskiwaniu informacji, których często te profesjonalne, komercjonalne rozwiązania wcale nie muszą jeszcze dawać. I to jest nasz kierunek też badania. Sięgnąć po rzeczy bardzo głębokie, korelować ze sobą różne rodzaje badań genomowych z histopatologicznymi, z radiologicznymi, z klinicznymi. To jest niezwykle fascynująca dziedzina. My bardzo mocno zwracamy uwagę na jakość, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo znowu, zgodnie z zasadą, że jak wrzucimy śmieci do jakiegoś algorytmu, to i śmieci zostaną wyrzucone przez tę aplikację, to samo dotyczy tworzenia. Więc patrzymy na to w sposób, który może wydawać się taki trochę nieatrakcyjny z punktu widzenia kogoś. No bo co nas obchodzi, jak to powstaje? Ale my tutaj, patrząc na tym i wiedząc, jak dużo odpowiedzialność rzeczywiście tkwi na twórcach tego rodzaju rozwiązań, chcemy mieć pewność, że tworząc te rozwiązania, nie tworzymy ich na warstwie powierzchownej, ale w oparciu o bardzo głębokie, bardzo pogłębione analizy. Taki mamy plan, taką strategię. To jest trudne bardzo. My nie twierdzimy, że to jest proste. To jest bardzo, bardzo trudne. Wymaga również zupełnie nowych kompetencji. Takich, których wcześniej nie bywało, bo wymaga ludzi, którzy rozumieją i warstwę medyczną, i informatyczną. Nazywamy ich bardzo różnie często właśnie specjalistami od data science czy bioinformatykami, jeżeli chodzi wprost o kwestie medyczne. My zresztą otwieramy nawet wprost taki kierunek w tym roku. Serdecznie zapraszamy słuchacze. Słuchajcie, niesamowita przygoda, wspaniała historia tutaj właśnie pod kierunkiem właśnie rektora Adama Krętowskiego, ale też pani doktor Magdy Niemiry. To będzie wyjątkowy kierunek, naprawdę. naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę tworzenia algorytmów rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, to jest coś dla was. Także, drogie słuchaczki i słuchacze, przychodźcie. I to właśnie tacy ludzie będą to robić. My już to robimy, nauczycie się tego od nas, ale będziecie za chwilę robić to sami. I uwierzcie mi, że odkrycia można wtedy robić, wielkie odkrycia można robić na studiach. Noblowskie odkrycia można robić na studiach, bo one są tutaj no czymś niesłychanym. Tak wyobrażamy sobie. Wiemy, że tak powinno wyglądać powstawanie rozwiązań sztucznej inteligencji w medycynie, które mają poprawiać diagnostykę i terapię. To ma być nie na łapu capu, nie szybko, nie z nie wiadomo jakich danych o wątpliwej jakości, jakichś chaotycznych. Najważniejsze jest jak u małego księcia, niewidoczne dla oczu. Także tutaj najważniejsze jest to, jak dokładna praca zostanie włożona w przygotowanie tych danych, w ich stworzenie tej bazy danych, na której będzie powstawał algorytm, w oparciu o której będzie to działanie tego algorytmu później walidowane. To jest naprawdę cała sztuka. To jest trudne, niewidoczne, niewdzięczne, ale fascynujące. Później można mieć satysfakcję, że rzeczywiście tworzy się rozwiązania, które są super precyzyjne i taki mamy cel.
4: Czy mógłbyś już określić, na jakim etapie jesteście?
3: To jest niekończący się w bardzo dużej mierze etap, ponieważ naszym planem jest nie zamykanie tych zbiorów danych. My chcemy, żeby to w sposób ciągły te zbiory danych tworzyły się do końca świata jeden dzień dłużej.
1: Mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko.
2: Sportowy Białystok.
1: Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami Akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
1: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
5: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś jedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
1: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
5: I człowiek na tej ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Oszona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 kilometry, jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
1: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
5: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczeniem sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny. energetyczny.
1: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
5: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodnie, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami, prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
1: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
5: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
1: No to super, w takim razie zapraszamy.
5: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
1: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Znamy już termin tegorocznego festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Odbędzie się on od 9 do 12 lipca. Z kolei 23 czerwca zaplanowane zostało wydarzenie wprowadzające, czyli koncert Dobrawy Czocher. Festiwal Inny Wymiar jest organizowany w ramach projektu Wschód Kultury, który jest efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku, festiwal prezentuje różnorodność kulturową Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Zanim jednak festiwal na dobre rozpocznie swoje działania w lipcu, już 23 czerwca w kinie Forum o 20 odbędzie się koncert Dobrawy Czocher, jednej z najbardziej cenionych współczesnych wiolonczelistek w Europie. Artystka zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty State of Motel. Płyta ta stanowi ewolucję jej języka artystycznego, w którym klasyczne brzmienie wiolonczeli przenika się z syntezatorami, elektroniką oraz wielowarstwowym wokalem. Twórczość artystki łączy nienaganną technikę z ekspresyjną głębią i eksperymentalnym podejściem do dźwięku.
2: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: 5 podlaskich gmin rusza z projektami współpracy międzynarodowej obejmującymi m.in. Albanię, Uzbekistan i Niemcy. Samorządowcy podpisali w Białymstoku umowy o dofinansowanie swoich inicjatyw. Łącznie z budżetu województwa trafi do nich 108 tysięcy złotych, powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
6: To bardzo ważne, aby nasze samorządy mogły współpracować, poznawać dobre praktyki w Unii Europejskiej, budować partnerstwa transgraniczne, wymieniać różne działania, bo to daje także pewną możliwość lepszej współpracy dla naszych mieszkańców, lepszego pomysłu na działalność danej gminy i lepszych szans na rozwój. Gratuluję tym, którzy te pieniądze otrzymają. Gratuluję tych pomysłów i życzę, aby te środki przyczyniły się do lepszego rozwoju naszych małych podlaskich ojczyzn.
1: Guźnica zrealizuje projekt w Albanii, odwiedzając m.in. największą tamtejszą farmę fotowoltaiczną. Grajewo postawiło na edukację i wyśle kadrę oświatową na wizytę studyjną do Hiszpanii. Powiat łomżyński oraz gmina Łapy będą kontynuowały współpracę z partnerami w Niemczech, m.in. w obszarze sportu i wymiany młodzieży. Trochiczyn rozwinie relacje z Uzbekistanem, organizując wizyty studyjne dla przedsiębiorców, rolników i lokalnych liderów. Na temat tego ostatniego projektu mówi burmistrz Drohiczyna Wojciech Bożym.
7: Bardzo się cieszę, że doszło do podpisania tej umowy, chociaż najczęściej jak tutaj się spotykamy, to są umowy inwestycyjne, edukacyjne, natomiast to jest taka specyficzna, można powiedzieć, gałęź też i działalności samorządowej, jaka jest współpraca międzynarodowa. My natomiast jako Drohiczyn już w sumie od 2 lat współpracujemy z Uzbekistanem. Zaczęło się to od wyjazdu motocyklowego, a teraz w ubiegłym roku też mieliśmy taką, sami organizowaliśmy misję gospodarczą. Teraz te pieniądze są przeznaczone właśnie na taką wymianę gospodarczą. Głównie chcemy się skupić na biznesie, na przedsiębiorczości. Wiem, że można powiedzieć, że jak się mówi, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale po pierwszej jaskółce przylatują następne. I ta wiosna będzie, jeśli chodzi o współpracę właśnie Polski z Azją, a Azja poprzez Uzbekistan, a zarazem Uzbekistan chce też mieć okno otwarte czy drzwi na Europę. Także tutaj chcemy się w tym zakresie specjalizować. Nam się wydaje, że Uzbekistan, mi się jeszcze wydawało, to jest taki daleki kraj. Gdzieś daleko w Azji, jak tam dojechać? Jak się okazuje, to nie jest to daleko. Ważne są chęci, ważne są jakieś poszczególne, pozytywne emocje, a takie są. Nieraz podkreślam, jak byliśmy właśnie w ubiegłym roku w Uzbekistanie, byliśmy w Bucharze, budowa jest specjalnej strefy ekonomicznej na powierzchni 1000 hektarów. Budowane już są ciągi komunikacyjne, kilka hal stoi, z możliwością rozbudowy o następne 2000 hektarów. Pytam tego prezesa, ile czasu trwało uzgodnienia, dokumentacje, tak jak u nas. A on mówi tak, 4 miesiące temu przyjechał prezydent, powiedział, żeby tutaj budować. I budowali.
1: W uroczystości podpisania umów uczestniczył też ambasador Uzbekistanu, podkreślając znaczenie współpracy z Polską, która jego zdaniem będzie korzystna dla obu stron. Jak zaznaczył, Polska jest dla Uzbekistanu ważnym partnerem i może stać się pomostem do rynków Unii Europejskiej. Z kolei Uzbekistan może być również dla polskich przedsiębiorców bramą do rynków Azji Centralnej.
2: Istotne w Białymstoku.
1: Tymczasem można już zgłaszać projekty do 4. edycji konkursu Pomosty Przyszłości, który jest skierowany do podlaskich firm, przedsiębiorców, instytucji naukowych, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn zaprosił podczas konferencji prasowej do udziału w programie i jego wspierania.
6: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w 4 kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto 2 nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki i świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
1: Prezes zarządu Fundacji Technotalenty Adam Walicki.
8: Fundacja Technotalenty funkcjonuje w opinii publicznej, w środowisku biznesowym, naukowym już 12 lat. Mamy 3 brandy, jak Państwo doskonale wiecie. Jest to konkurs Technotalenty, to jest konkurs Runda T i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a mianowicie konkurs Pomosty Przyszłości. Pan marszałek pokazał, na czym nam szczególnie zależy, bo to, co trzeba tutaj wypowiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło. My musimy prowadzić nasze działania wspólnie z samorządem województwa podlaskiego i jako organizacja społeczna po prostu wspieramy się wzajemnie. Istotnym elementem, który powinniśmy tutaj powiedzieć, to jest element, że słowo odporność, słowo bezpieczeństwo czy słowo rezyliencja staje się naszym codziennym elementem naszej wrażliwości, buduje naszą powinność wobec tego województwa, wobec świata. Czasami zastanawiamy się, dlaczego musimy patrzeć w naszym działaniu na zjawiska geopolityczne. Czasami myślimy o tym, że współpraca nauki i biznesu dotyczy tego, co jest najważniejsze, kryzysu klimatycznego, czy wreszcie tego, co jest zdrowiem naszego społeczeństwa. Te wszystkie elementy są związane z funkcjonowaniem Fundacji Technotalenty w partnerstwie zarówno z klastrami, w tym polskim klastrem budowlanym, jak i uczelniami. Chcemy, aby tak było dalej i wydaje mi się, że dobrze spełniamy swoją rolę w województwie. Przede wszystkim łącząc kapitał intelektualny z tym, co jest nazwane potrzebami naszego województwa.
1: Wiceprezes Fundacji Technotalenty Tomasz Stypułkowski.
9: Nabór do konkursu trwa do 15 września 2026 roku. Zapraszamy osoby fizyczne, zapraszamy instytucje ze środowiska naukowego, zapraszamy przedsiębiorstwa w 4 kategoriach. 2 kategorie skierowane do środowiska naukowego. Tam może to być wydział, może to być uczelnia, może to być instytut badawczy i kategoria dla osoby fizycznej, czyli dla naukowca. I podobnie jest symetrycznie po drugiej stronie, czyli jedna kategoria jest dla przedsiębiorstwa i jedna dla reprezentanta ze strony biznesu. Może to być właściciel firmy, może to być ktoś z zarządu, może to być kierownik lub dyrektor do spraw innowacji. Ważne, żeby były to osoby, które aktywnie angażują siebie, swój czas, swoje zespoły w realizację wspólnych przedsięwzięć na granicy nauka-biznes. Do tego 2 kategorie horyzontalne. Jedna to jest Opus Viridis, czyli dzieło zielone, dedykowane do projektów, które mają realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, i Opus Durabile, nowa kategoria, która promuje i wyróżnia projekty związane z odpornością, obronnością w naszym regionie.
1: Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Pomosty Przyszłości i opisać swoją współpracę naukowo-biznesową.
2: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: 1 200 000 zł z tegorocznej edycji rządowego programu Pokonać Bezdomność dostaną 3 organizacje w Podlaskiem na działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Pieniądze będą przeznaczone na warsztaty aktywizujące, wsparcie psychologiczne, prawne oraz terapię. A pomoc bezdomni mogą otrzymać w Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundacji Spesalvi oraz w Stowarzyszeniu Monar, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
9: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie i są razem z nami, czyli Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spesalvi oraz Monar. No i to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie przykłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne.
1: Ponad 394 tysiące złotych dostanie Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi jej dyrektor Andrzej Radkiewicz.
10: My jako Caritas Archidiecezji Białostockiej od wielu lat prowadzimy 3 placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Laginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Caritas otrzymaliśmy 394 200 zł właśnie na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kryzysie bezdomności. Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zapewnienie opieki, asystentów w tych placówkach, a także na zakup niezbędnego wyposażenia, ale bardzo duża część środków będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące. Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli bezpieczne schronienie, żywność, możliwość kąpieli, a potem przechodzimy właśnie na dobra czy potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu, która zostanie przyjęta do naszych placówek, w ciągu 14 dni będzie miała opracowany indywidualny plan wyjścia z bezdomności z określeniem 3-5 celów, które należy osiągnąć. Będzie to przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, przy pomocy prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia. A także planujemy raz w tygodniu robić tak zwane warsztaty Niewidzialni Białystok. To są warsztaty, że każda osoba, która jest w kryzysie bezdomności, spojrzy trochę z innej strony na siebie przy pomocy trenera psychoedukacji, a także przy pomocy trenera zajęciowego. Myślę, że to też pobudzi trochę te osoby w kryzysie bezdomności do takiej właśnie nie tylko poczucia, że są to osoby, które mają dach nad głową, ale także również pomoże im zaktywizować się społecznie i zawodowo. To jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o program Pokonać Bezdomność w edycji 2026.
1: Fundacja Spesalvi otrzyma ponad 182 000 zł, mówi jej wiceprezes zarządu Monika Lewko.
0: Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na kontynuowanie dotychczasowych działań, ale też na rozwijanie nowych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My jako fundacja będziemy kontynuować pracę asystencką. Przynajmniej 15 osób zostanie objętych taką stałą pomocą asystentów, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą pod stałą właśnie pomocą.
1: Stowarzyszenie Monar dostanie łącznie ponad 612 tysięcy na 2 schroniska dla osób bezdomnych w Rybczyźnie i Garbasie II, mówi dyrektor schroniska Nikodem Kemicer.
11: Bardzo dziękuję za to, że możemy zacząć głośno mówić o problemie kryzysu bezdomności. Nie mówimy tylko w nim przy okazji niskich temperatur, które nawiedziły w tym roku nasz region, jak i również naszą Polskę, ale również mówimy w momencie, przed dzień rozpoczęcia sezonu letniego. Stąd cieszy mnie to ogromnie, że ministerstwo podejmuje działania, które są działaniami systematycznymi co roku, właśnie zmierzające ku pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób bezdomnych od prawie 50 lat. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonujemy od ponad 30 lat. Niesiemy tą pomoc każdego dnia. Niesiemy tą pomoc w szerokim wachlarzu, spektrum tych działań. Staramy się nie tylko tym osobom zapewnić pomoc w postaci schronienia, wyżywienia, ale również przede wszystkim aktywizacji. Już to nie są czasy, kiedy to można dać osobie tylko i wyłącznie strawę i schronienie, ale również należy jej przywracać godność. I właśnie dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu Wydziału Polityki Społecznej w Białymstoku możemy aplikować o te środki.
1: Mówił dyrektor schroniska Nikodem Kemicer. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.